sygnale.

Może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy plecę.

Оксана Штосова. Академический радиокампус.

urodzeni na przełomie wieku. Fani dźwięku rewolucjoniści, pewni siebie także o człowieku. Zero lęku, aż sen się ziści. Urodzeni na przełomie wieku, fani dźwięku rewolucjoniści, pewni siebie także o człowieku. Zero lęku, aż sen się ziści.

końca. Jakie to głupie, niepotrzebne myśli znów psują mi moment. Inaczej nie umiem, bo byłem i będę tym wszystkim, czego nie powiem. I nie nauczę się nigdy żyć uwięziony w swojej głowie.

nie z życzeniami. Dziś skrzypię w deskach jej podłóg i spadam książkami z jej półek. I patrzę jak śpi, patrzę jak śni o mnie, nie powiem co czuję. Wierzyć w miłość, tak jak wierzyć w ducha, największym duchem.

środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko ten. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść. Weź, nie dotykaj moich rzeź.

broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kiłkasy, biorę 4 kanapki, przynoszę 16.

0: tłusty, że otwiera głowy i bory. Radio Campus.
1: This light is growing up in North London every day.

Nie, że miałbym

0: akademickie Radio Campus.
1: Yeah.

na moim laptopie. Mieszkam w stolicy, ale wciąż moją duszę mam wschodnią. Białystok, ho, zrobiłem tu polskie Toronto. Możemy pić wino w ogrodzie i tańczyć na boso. Mam być jedynym skurwysynem, ja nie jestem opcją. Yeah.

Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko... No. Chciałem wszystko. 085042. Jesteśmy tu po to, żeby zmienić grę.

2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca. Choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca.
1: Mojego końca, Rzyzel.

bezpieczeństwo, a za dwa lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone.

Państwa bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

0: I życzę wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Radio Campus. Freestyle. Rock the mic.

If the police just calm down and just enjoy themselves.

Nie wiem co mówisz, to nie dlatego, że znów jestem skuty. Włącz mi napisy, oglądam tylko jak ekran jest duży. Idę na seans.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

cambiarte. A cambiarte. A cambiarte. A cambiarte.

Where you go?

0: Gambia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia. Gambia.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
5: Campus 97,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus 97.1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Ze mną na łączach jest już moja gościni, Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Porozmawiamy dzisiaj o twoich pracach, o twoich inspiracjach, ale też z okazji tego, że twoje prace można oglądać jeszcze do 12 września na żywo na wystawie Przełom, o której również porozmawiamy. Ale zacznijmy od początku, czyli od twojej twórczości. Jak opisałabyś swoją twórczość osobie, która widzi twoje prace pierwszy raz, albo w ogóle ich jeszcze nie widziała?
2: Moja twórczość opiera się przede wszystkim na pracy z obrazem, pamięcią i jest takim swoistym osobistym archiwum. Często punktem wyjścia dla mnie są stare fotografie rodzinne albo fotografie, które znajdę w swojej galerii. Traktuję jako taki element, który można przekształcać, upraszczać i interpretować na nowo, ale jeśli krótko, to abstrakcja, kolory, geometria, konstruktywizm i malarz.
1: No właśnie, no bo twoje obrazy są takie, powiedziałabym, że bardzo kolorowe i też jak teraz tak na nie patrzę, to oscylują głównie wokół koloru czerwonego i niebieskiego i różnych tych kolorów odcieni.
2: Tak, dobrze to wyłapałeś.
1: Tak, więc jestem ciekawa, czy te kolory mają na przykład jakieś szczególne znaczenie dla ciebie?
2: Tak, te kolory, które nazwałaś, czerwony i niebieski, to jest akurat moje ulubione połączenie i myślę, że to jest też bardzo jakoś związane z moim białoruskim pochodzeniem i z tym, gdzie dorastałam, ponieważ dużo po prostu takich obrazków zostało u mnie w pamięci, na przykład takie placy zabaw dla dzieci, też w tych takich kolorach podstawowych i jakoś podświadomie myślę, że to są moje dwa ulubione kolory.
1: No właśnie, no bo wspomniałaś też o tym, że czerpiesz właśnie z jakichś tam fotografii, no i z jakichś tam wspomnień. I też to płynnie przechodzi do tego, o co chciałam zapytać teraz, no bo chciałam się zapytać, jakie tematy czy motywy najczęściej powracają w twojej twórczości?
2: Najczęściej właśnie wracam do pamięci, przyszłości i rodziny. I chyba tym, jak wspomnienia zmieniają się z czasem, też interesuje mnie proces przechowywania wspomnień. To, co zostaje u nas w pamięci, a to, co stopniowo zanika. Też właśnie do tego interesuje mnie motyw pamięci zbiorowej i dużo myślę o swoim kodzie kulturowym i o tym, co zostało u mnie w pamięci ze mną po tym, jak dorastałam na Białorusi. Właśnie z tego czerpię i często do tego wracam. Dlatego często też używam starych rodzinnych zdjęć.
1: Tak, w ogóle motyw wspomnień jest bardzo ciekawy. Ja w ogóle kiedyś też rozmawiałam na antenie z malarzem, z Danielem Kowackim i on też właśnie opiera swoje prace na wspomnieniach, które się zacierają, bo w zasadzie takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa, sprzed wielu lat, są ciężkie w ogóle do jakiegoś zwerbalizowania czy jakiegoś po prostu odtworzenia. I jednym z takich mediów, w jakie właśnie można je, powiedzmy, przedstawić, to są właśnie media wizualne, grafika, malarstwo. A twoje obrazy często w ogóle mam wrażenie, że przyjmują takie przedziwne formy, które mogą przedstawiać właśnie bardzo dużo różnych rzeczy i są takie właśnie, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne. Jestem ciekawa, jak wygląda twój proces twórczy? Czy zaczynasz od jakiegoś konkretnego pomysłu, na przykład odtwarzasz jakieś konkretne wspomnienie, czy raczej dajesz się ponieść temu uczuciu po prostu?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ zazwyczaj to się zaczyna od jakiegoś konkretnego elementu, który mi się spodoba, od jakiegoś konkretnego zdjęcia, a później już stopniowo zaczynam go upraszczać, właśnie redukować wszystkie formy tak, żeby on niósł bardziej już taki charakter abstrakcyjny. Dlatego też bardzo lubię Malewicza i jego teorię suprematyzmu, ponieważ tam też chodziło o maksymalne uproszczenie form. A jeśli chodzi o taką praktyczną część procesu, to zazwyczaj robię szkic, a później na tablecie digitalowo, żeby dobrać kolory, też wszystko przynoszę, później drukuję w formacie obrazu i dopiero później przynoszę to na obraz, tak żeby wszystkie kolory się zgadzały i tak żeby zgadzała się kompozycja, to też jest ciekawe, planuję warstwy. Na przykład mam rozpisane na obrazie, że tutaj kładę kolor granatowy, a pod spodem będzie czerwony i będzie trochę wystawał i to jest bardzo dla mnie ważne.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, jak takie obrazy powstają. No i te obrazy, tak jak już wspominałam, można zobaczyć już dzisiaj, czy też jutro na żywo, a o tym porozmawiamy już za moment. Wracamy za chwilę.

0: jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu nadal jest Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Porozmawiałyśmy już trochę o twoich pracach, o twojej sztuce. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać o takie początki edukacyjne, dlatego że studiowałaś zarówno malarstwo, jak i grafikę. Jestem ciekawa, jak to wpływa na to, jak właśnie wygląda twoja sztuka.
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ malarstwo uważam, że nauczyło mnie najwięcej pracy z kolorem i o takim myśleniu o obrazie jako o całości, o kompozycji, o fakturze. No i oczywiście dało mi taką swobodę w pracy intuicyjnej, w eksperymentowaniu i improwizacji. A grafika z kolei nauczyła mnie dyscypliny i właśnie takiej świadomej redukcji elementów i nauczyła mnie przede wszystkim z niewielu elementów tworzyć coś właśnie wartościowego, ale to jest też ten moment, że kiedy przestawiałam się z malarstwa na grafikę, to właśnie musiałam nauczyć się tej redukcji, bo na początku, kiedy zaczęłam studiować grafikę, to tworzyłam grafiki, które wyglądały jak kolorowe obrazy i miałam z tym problem przez chwilę, ponieważ przyzwyczaiłam się do tego, że pracuję przeważnie z kolorem i warstwami, a tutaj jednak jest ważne coś innego.
1: Teraz patrzę na twoje prace na twoim Instagramie i one, zdaje się, że są w ogóle sprzed kilku lat. Mam wrażenie, że one zmieniały się z takich bardziej realistycznych form na coraz bardziej abstrakcyjne. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta droga?
2: Właśnie uważam, że to była taka

0: jesteśmy, bo twoje prace można oglądać na żywo w Warszawie jeszcze do 12 września. I chciałam się ciebie podpytać o te pracę, tą selekcję, którą możemy zobaczyć właśnie w ramach tej wystawy. Co to są za prace? Jak też je wybrałaś? Czemu akurat te?
1: Wystawa jest poświęcona twórczości artystów pochodzących z Białorusi, ale tworzących za granicą. To ciekawe, prace, które znajdziecie na tej wystawie, pochodzą nie tylko z Polski, pochodzą z różnych krajów. Są bardzo ciekawe i co też jest ważne, wystawa jest i intermedialna, więc możecie tam zobaczyć nie tylko obrazy, ale na przykład fotografie albo też prace wideo. A jeśli chodzi o wybór moich prac, to wybraliśmy cztery obrazy razem z kuratorem wystawy, tak żeby najbardziej pasowały do siebie kompozycyjnie i oczywiście kolorystycznie. No tak wybrałam po prostu tekst, z którymi czułam taką największą więź emocjonalną, myślę, że.
0: To jeszcze na koniec chciałam się spytać o to, gdzie można też może w internecie zobaczyć twoje prace i śledzić to, co robisz i to, co będziesz robić w przyszłości, a także o więcej szczegółów na temat samej wystawy. Gdzie, w jakich godzinach można oglądać twoje prace?
1: Moją sztukę możecie śledzić na moim Instagramie. Supremarinus. Akurat inspiracją tej nazwy było suprematyzm. I na moim drugim Instagramie Maryna Petrusewicz, tam gdzie już ukazuję tylko swoje obrazy. A jeśli chodzi o wystawę, wystawę możecie oglądać do 12 września w godzinach 12-18 w galerii Nowe Miasto, naprzeciwko Pałacu Nauki i Kultury, Alei Jerozolimskiej 51.
0: To Maryna Petrusewicz, malarka i graficzka. Wielkie dzięki za tę rozmowę, no i zapraszamy na wystawę.
1: Dzięki.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1. Wracamy po przerwie letniej. Tak jak wspominałem, parę tygodni nas nie było, nie było też Formuły 1, ale to nie oznacza, że nic się nie działo w tym czasie. Zanim przejdziemy do tego, to przypomnę, Franek Wójcicki to ja, a po mojej lewej stronie...
2: Kamil Kuć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Chociaż słuchacze nie widzą lewej i prawej strony.
1: No tak,
2: nie słyszą mogą sobie lewym wyobrazić i prawym głośniku.
1: Też jakby, może gdybyśmy nagrywali w stereo, to by było inaczej.
2: Może tak by było.
1: Tak, czy to wszystko nie jest ważne. W tej chwili jest jedna ważna, piorunująca wiadomość, którą chciałem się z wami podzielić przez ten czas, a nie było trochę okazji. Mianowicie, mamy z powrotem Polaka w Formule 1.
2: Super!
1: Jej! Pewnie większość z was...
2: Ale nie kierowca.
1: Tak, większość z was wie już, o co chodzi. Nie jest to kierowca, nie jest to żaden kierowca rezerwowy, ani nic z tych rzeczy, ale Marcin Budkowski. Marcin Budkowski wraca do roli szefa zespołu, ale tym razem nie jest to w okolicach Alpine, jest to w okolicach Cadillaca, czyli tego zespołu, który, no nie ukrywając, ma najbardziej pod górkę cały czas, bo jest to najnowszy, najmłodszy zespół, który ma najmniej doświadczenia. Marcin natomiast jest człowiekiem, który ma doświadczenie już zarówno w FIA, czyli w tej organizacji zarządzającej Formułą 1, jak i w paru zespołach też już pełnił różne role, także zobaczymy, jak poradzi sobie właśnie w tej najważniejszej roli w amerykańskim zespole.
2: No, żeby to ocenić, to potrzebujemy, wydaje mi się, kilku sezonów, mam nadzieję, że nie pozbędą się go po jednym, tak jak szkoleniowców w naszym zespole piłkarskim w kraju.
1: Wiesz co, ja się zastanawiam, bo niektóre zespoły przyzwyczaiły nas do tego, że mają znaczny przemiał, jeżeli chodzi właśnie o różnych czy inżynierów, czy kierowców, czy zarządców. Natomiast powiem szczerze, nie wiem, jak to będzie z Cadillaciem, czy oni faktycznie dadzą mu więcej czasu. Niepokojące jest to, że on dostał tą rolę w połowie sezonu. Także to też nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o stabilność.
2: Tak, mimo tego, że hej, Cadillac jest nowym zespołem i może faktycznie nie dostarczał żadnych fajnych wyników ostatnio. W ogóle żadnych wyników ostatnio, to i tak wydaje mi się, że zmiana raczej może sugerować, że pan Marcin może nie być tam na zbyt długo, chyba że taki był plan od samego początku, że Marcin może powiedział, że no dobra, ja mogę dołączyć, ja mogę przejąć ten zespół, ale dopiero od połowy, od tego i tego dnia i powiedział.
1: Tak, urlop wykupiony, all inclusive.
2: On już miał wykupione wszystko, wiesz, on musiał odpocząć, no przygotować się mentalnie do tej pracy. No i może tak to wyglądało, więc ja bym jeszcze nie siał takiego defetyzmu, że ojej, zaraz go zwolnią, bo będzie sobą zespołowi szło, więc myślę, że to jest wszystko zamierzone, wszystko jest dobrze i Polak utrzyma się na tym stanowisku. Mam nadzieję.
1: A co to oznacza dla Roberta Kubicy i polskich juniorów?
2: Bardzo bym chciał wiedzieć, znać odpowiedź na to pytanie, ale może faktycznie będzie bardziej skłonny do tego, żeby jakiegoś polskiego juniora do drużyny wziąć.
1: No tak, to by było miłe, aczkolwiek tu jeszcze kwestią są pieniądze. No, natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to wiem, kto się dogadał odnośnie tego, ile będzie zarabiał w przyszłości i wiem, który kierowca może odetchnąć z ulgą, bo odetchnąć z ulgą może George Russell. Były plotki przez ostatnie parę miesięcy, że to były częściowo potwierdzone plotki, że Mercedes chciałby ściągnąć do swojego zespołu Maxa Verstappena, który nie miał jeszcze przedłużonego kontraktu w Red Bullu, ale teraz już wiem oficjalnie, że Max Verstappen przedłużył swój kontrakt z Red Bullem aż do 2030 roku. No i też ogólnie Max wypowiadał się trochę tak, jakby chciał swoją karierę w Formule 1 skończyć też właśnie w Red Bullu, więc praktycznie poza początkami w Toro Rosso, czyli w tym siostrzanym zespole Red Bulla, no całą karierę mógłby jeździć w tym jednym zespole.
2: Całą karierę w jednym zespole, bo no. Toro Rosso też jest trochę Red Bull. Było Red Bullem, dzisiaj też jest Red Bullem, ale pod inną nazwą, więc to całkiem ciekawa kariera. Kilka mistrzostw, 4 mistrzostwa zdobyte razem z jednym zespołem, kilka sezonów przejeżdżonych w jednym zespole i nic więcej. Bardzo fajnie.
1: Z innych wiadomości związanych właśnie z Red Bullem i ich siostrzanym zespołem, to tutaj warto zaznaczyć, że doszło do pewnego przetasowania, jeżeli chodzi o drugiego kierowcę obok Maxa Verstappena, bo tam ponownie pojawił się Liam Lawson. Nowozelandczyk już miał okazję jeździć właśnie w Red Bullu, ale przejechał tam zaledwie 2 wyścigi, po czym zdecydowano na zabranie mu tego miejsca i oddanie go Yukiemu Tsunodzie. Także możemy powiedzieć, że Lawson ma niedokończone sprawy z Red Bullem i teraz doszło do takiej sytuacji, że Isaac Hadjar, który normalnie jeździ w Red Bullu, doznał kontuzji nadgarstka w trakcie treningu na siłowni, z tego co pamiętam. No i tym sposobem trzeba było znaleźć kogoś na jego miejsce. Zarząd Red Bulla stwierdził, że to właśnie Lawson zajmie to miejsce, natomiast na jego miejsce w siostrzanym zespole wpadnie właśnie wspomniany Yuki Tsunoda, co też jest miłym zaskoczeniem, bo w sumie nie spodziewałem się, że zobaczymy go jeszcze z powrotem w Formule 1.
2: Ja i tak byłem zaskoczony, że Yuki Tsunoda nie wszedł za Hadżara. To było dla mnie większe zaskoczenie, żeby faktycznie tasować tak Lawsonem, któremu ostatnio idzie dobrze z bolidem siostrzanego zespołu Red Bulla. I szczerze mówiąc, było to dla mnie zaskoczenie, że mimo wszystko przerzucili go na ten czas do głównego zespołu. No ale okej.
1: Ja myślę, że Red Bull wie coś, czego my nie wiemy, bo mimo, że sam kibicuję Lawsonowi, bo wiem, jaką ma całą historię z tym sportem i jakby ile było właśnie szans, które los po prostu chciał, że się nie ziściły w jego przypadku, to jest to też kierowca, który jeździ dość agresywnie i który...
2: Który fajnie się ogląda na torze.
1: Tak, ale też jeżeli chodzi o dowożenie wyników, to w Formule 1 było z tym ciężko, no szczególnie we wspomnianym Red Bullu, a potem też jeżdżąc właśnie chociażby z Isaaciem Hadżarem w jednym zespole, no to Hadżar jeździł lepiej i wiemy, jak to się skończyło. Także to, że postawili na Liama Lawsona, było też dla mnie lekkim zaskoczeniem. Natomiast zdradzę już teraz, że jak na razie w tym wyścigu poradził sobie całkiem nieźle. Możemy nawet powiedzieć, że lepiej niż domowy bohater, jak to się mówi. Lokalny
2: lepiej,
1: bohater.
2: Lepiej, ale dobra, do tego przejdziemy już za chwilę. Zostańcie z nami. Michael, check.

jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kadru nic, ale zawsze kadru coś. Wymagasz bodźca twoje, teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, a na

0: jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Grand Prix Holandii, bo o tym chyba nie wspomniałem. Grand Prix Holandii na torze Zandvoort odbywało się od 2021 roku. Jak na razie to był ostatni wyścig na tym torze. Znaczy, warto też wspomnieć, że historycznie we wcześniejszych latach Formuły 1 tam też jeździły bolidy, no ale właśnie te ostatnie lata to było właśnie od 2021 roku. Tor przygotowany specjalnie pod Formułę 1 i trochę szkoda, że on wypada, bo już o tym wspominaliśmy parę razy, ale Zandvoort to jest właśnie jeden z tych torów konkretnie przygotowanych pod Formułę 1. Nie jest to tor uliczny. No i w ostatnim czasie dużo torów ulicznych właśnie dochodzi do Formuły 1, a wydaje mi się, że to jednak te bolidy są w stanie pokazać pełnię swoich osiągów
2: właśnie na takich torach, prawda? Właśnie na takich torach. Fajnie, bo tam bardzo duże pochylenie na wierzchni jest. No, wykorzystywany ten bolid jest praktycznie do granic możliwości. Ja też jestem zawiedziony faktem, że Zandvoort wypada z kalendarza i mam szczerą nadzieję, że zaraz ktoś się puknie w głowę, jak ktoś tam przyjdzie i powie, ej, jak to wyrzucamy? Jeden z najlepszych torów w Formule 1. Jak to się może dziać? No i tym bardziej, że już więcej torów w Holandii nie ma, więc to jest jedyny tor w Holandii, który jest, w którym się ścigamy. Max musi być bardzo smutny. Mimo, że mieszka w Monako.
1: No tak, a pochodzi też częściowo z Belgii, więc tak. Jeszcze jest to Spa-Francorchamps, ale tam też przecież są zmiany odnośnie tego, jak Spa ma często się pojawiać. Wracając do samego wyścigu, to wspomniałem o tym, że nieźle poradził sobie Liam Lawson. On zdobył punkty w tym wyścigu, tak w skrócie mówiąc, zjechał na 7. miejscu, więc 6 punktów. Naprawdę niezły wynik, nie ma co się skarżyć, tym bardziej, że Max Verstappen, który dotychczas wygrywał na Zandvoort, on nie skończył tego wyścigu.
2: Tam był problem z nawierzchnią, dlatego że było dużo oleju na tym odcinku. Na białej linii ten olej osadza się dużo, ma dużo większy wpływ, jak olej jest na białej linii, dlatego że białe linie nie są przygotowane, wręcz przeciwnie, nie mogą być przygotowane do jazdy. Więc jak tylko kierowca najedzie w takim momencie na białą linię, kiedy jest jeszcze zaolejony ten fragment, no to już bardzo trudno jest wyprowadzić. A tam jeszcze, no to był ostatni zakręt przed linią mety, a tam ten ostatni zakręt jest delikatnie pochylony. Delikatnie.
1: To jest charakterystyczny element właśnie Zandvoort.
2: On jest dosyć mocno pochylony, więc nawet jeśli byśmy mieli duży czas reakcji, to bardzo trudno jest zareagować, bo to pochylenie, to co tam się dzieje w tamtej okolicy, po dwóch stronach toru są bandy, więc nie ma miejsca na ucieczkę. No i tak oto się to skończyło, że Max Verstappen faktycznie najechał tylnym prawym kołem na linię białą i całkowicie stracił panowanie nad bolidem i uderzył w ścianę na tyle mocno, że pojawił się na torze red flag.
1: Tak, musieliśmy przerwać wyścig. A jeżeli ktoś się zastanawia, jak bardzo nietypowe jest to, że ten tor Zandvoort jest właśnie z tymi nachyleniami, no to na ten konkretny tor przygotowane są specjalne inne opony,
2: tak,
1: które mają właśnie w ogóle inny kształt trochę, żeby lepiej radzić sobie na tych pochyłościach.
2: I to prawdopodobnie jest też jeden z powodów, dla których nagle stwierdzili, że dobra, już sobie darujmy z tymi oponami na jeden tor. Będzie dużo taniej, dużo lepiej, no i pożegnajmy się z Zandvoort. Ale tam pewnie też chodzi o pieniądze i jak zwykle zresztą o to, żeby przyciągać widzów. Ale z tego co wiem, to Formuła 1 dalej osiąga rekordy oglądalności, szczególnie na żywo właśnie.
1: Przyspieszając trochę tempa i oddalając się od tych, którzy zawiedli, może, jeżeli tak można powiedzieć o Maxie w tym przypadku, to chciałem zwrócić uwagę, że po przerwie wakacyjnej to jest czas, w którym zespoły lubią przewozić też jakieś konkretne pakiety poprawek i wygląda na to, że w Astonie Martinie taki pakiet trochę podziałał, bo Fernando Alonso na 9. pozycji, to są zaledwie 2 punkty, ale dla tego zespołu to są aż 2 punkty.
2: To są aż 2 punkty. Fernando sobie w tym wyścigu poradził totalnie wyśmienicie, prawda?
1: Startował z 18. pozycji.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że z 18 pozycji wylądował na pozycji punktowanej. To jest gigantyczny sukces, pokazujący, że hej, Fernando dalej ma to w sobie.
1: Mimo mijających lat. Mówiliśmy też w przeszłości o tym, jak Ferrari i jak McLaren radzą sobie ze wprowadzaniem poprawek i że właśnie nawet jeżeli McLaren startuje trochę niżej na początku sezonu, to często te ich poprawki sprawdzają się lepiej niż poprawki Ferrari. Wydaje mi się, że trochę teraz to obserwujemy, bo w tym wyścigu o zwycięstwo walczyły właśnie głównie bolidy McLarena i Mercedesa, a Ferrari trochę spadło za te dwa zespoły, bo myślę, że pora o tym wspomnieć. Zwycięzcą tego wyścigu jest Lando Norris, jest to drugi już wyścig w tym sezonie i poprzedni wyścig też
2: z rzędu
1: padł jego łupem. Mm. Także Lando Norris powoli zbliża się do tej drugiej i trzeciej pozycji w klasyfikacji kierowców, bo tam ex aequo Lewis Hamilton z Ferrari i George Russell z Mercedesa. Natomiast Andrea Kimi Antonelli dalej trzyma się całkiem mocno, drugi w tym wyścigu.
2: Warto to powiedzieć, że pan Lando Norris naprawdę tutaj miał tempo, po prostu miał tempo. Tu nie było tak, że coś tam się wydarzyło i Antonelli coś się zepsuło, mimo że Antonelli mówił, wspominał o tym, że no te opony tam nie grały za bardzo. Na ostatniej twardej mieszance stwierdził, że to nie jest jego mieszanka i tam tempa mu zabrakło. Już mówił, że brakuje mu tyłu w tym samochodzie, a to oznacza, że nie ma przyczepności na tych kołach, nie może przyspieszać za bardzo. A Lando Norris tempem wygrał ten wyścig, bardzo dobrym zresztą, mimo że utracił pozycję na czerwonej fladze po osiągnięciu wczoraj pole position. W sobotę pole position, to udało mu się tempem nadgonić i wyprzedzić o 11 sekund aż Antonelliego.
1: To przypomnę jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o punktowane pozycje. Pierwszy Lando Norris z McLarena, drugi Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, trzeci George Russell z Mercedesa, kierowca, który przyjął się też czasami mówić tak, że on potrafi w wyścigu nic nie zrobić, a i tak być trzeci. W tym przypadku
2: dokładnie
1: też
2: tak było.
1: Też może tak było po części też wskazuje się na to, że po prostu na tym etapie wyraźnie Andrea Kimi Antonelli ma ten priorytet w zespole. Natomiast jeżeli chodzi o priorytet w zespole Ferrari, to tutaj bywa ciężko, bo właśnie Ferrari trochę, jeżeli chodzi o kierowców, to potykało się o własne nogi. Tutaj było trudno wypracować jakąś hierarchię i skuteczną strategię, dlatego tylko czwarte i
2: ja
1: piąte miejsce.
2: Ja nie rozumiem Ferrari naprawdę. Tak, nie rozumiem
1: punktów.
2: Ferrari bardzo, że brakuje jakiejś takiej jasnej informacji. Słuchaj, jedź dalej, masz szansę na pozycję i moim zdaniem Ferrari mogłoby być tutaj na spokojnie na podium, gdyby tylko mieli jakieś jasne komunikaty między sobą, że stary, masz szybsze tempo, jedziesz do przodu, przepuszczaj go, koniec, nic więcej, nie brandlujemy się z żadnymi, wyprzedzajcie się na torze tak jak chcecie, no dobra, fajnie, ale no chyba zależy nam na większym obrazie niż tylko na pojedynczym kierowcy, więc walczymy dalej, mam wrażenie, że Ferrari chce walczyć o mistrza konstruktorów, albo jak na jak najwyższej pozycji na liście konstruktorów.
1: Byłoby głupio, gdyby tak nie było. Tak, warto wspomnieć, że Lewis Hamilton był zaledwie 0,8 sekundy za George'em Russellem.
2: Tam brakowało jednej dobrej decyzji i szybkiej, co nie? Nic więcej. Podium w zasięgu ręki, jedna szybka decyzja, żeby nie musiał walczyć wcześniej z Czarkiem, no i byłoby super.
1: Lewis Hamilton czwarty, Charles Leclerc piąty. Szósty, drugi kierowca McLarena, czyli Oscar Piastri, ten, który no jeszcze nie tak dawno był bardzo blisko zwycięstwa w mistrzostwach ogólnie kierowców. Liam Lawson, który wrócił do Red Bulla za Hadżara, był na miejscu siódmym. Nico Hülkenberg w Audi, to też warto podkreślić.
2: Nico Hülkenberg!
1: Ósma pozycja, 4 punkty. Potem wspomniany już Fernando Alonso w Astonie Martinie i punktowaną pozycją ostatnią zajął Pierre Gasly. On 10 miejsce i 1 punkt. Yuki Tsunoda, który wrócił po przerwie do Formuły 1, no otarł się o punkty, bo był 11.
2: Mało mu tam brakowało.
1: Tak to na razie wygląda, jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców, tutaj dalej Antonelli na pierwszym miejscu i to na razie się nie zmieni, 60 punktów to jest bardzo dużo. Drugi i trzeci, George Russell i Lewis Hamilton, oni mają tyle samo punktów i gonią Antonelliego, ale zobaczymy, czy uda im się dogonić. Natomiast ja bym obserwował właśnie Lando Norrisa, który jest na czwartej pozycji aktualnie, 159 punktów.
2: I tam hopsa, co pozycję o wyścig, mam wrażenie. Mm-hmm. Więc tak. Tutaj już może być zaraz blisko.
1: Leci do góry. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację zespołów, to przypomnę Mercedes na pierwszym miejscu, drugie Ferrari, które traci do niego prawie 100 punktów, a jeszcze tak mniej więcej 70 punktów za nimi jest McLaren i domyka to podium jak na razie. Ale wszystko może się jeszcze zmienić, bo do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu, a następny wyścig już niedługo, bo to Grand Prix Włoch w niedzielę 6 września. Spotykamy się pewnie przed telewizorami, ale myślami na Autodromo Nazionale di Monza, które zwie się tak poetycko świątynią prędkości.
2: Ach, uwielbiam ten tor, nie mogę się doczekać. Dobrze, dziękujemy wam bardzo serdecznie, do zobaczenia już za 2 tygodnie. Pa, pa!
0: C'est un petit peu là. Oh, c'est un petit peu là. Mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est un moi qui parle.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

sad bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Ty dybas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć?

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.
2: Wybija godzina 11, mówi Zofia Błazeusz.
3: Sportowy kampus.
2: Robert Lewandowski błysnął w Major Soccer League. Strzelił gola i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Seattle Sounders 2-2. To czwarte ligowe trafienie kapitana reprezentacji Polski w sezonie. Chicago Fire zajmują trzecie miejsce w tabeli, a prowadzi ją Nashville Soccer Club. Dzisiaj o godzinie 17 Polacy zagrają z Francuzami o pierwsze miejsce w siatkówce męskiej. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 9 września. Biało-czerwoni pokonali w piątek 3-2 Słowenię, a dzień później dołożyli do tego wygraną 3-1 ze Stanami Zjednoczonymi. Polscy żużlowcy nie zachwycili we wczorajszym drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym. Wśród czterech startujących ekip zajęli trzecie miejsce, wyraźnie ustępując najlepszym tego dnia Australijczykom. Na piątym wirażu jadący na trzecim miejscu Zmarzlik wyprzedził drugiego dotąd Michelsena po wewnętrznej. Ten nie chciał mocniej zwolnić, co zakończyło się jego upadkiem, a potem prawie doszło do bójki. Reprezentacja polskich koszykarzy wraca do Ergo Areny po ponad 7-letniej przerwie. Mecz Polski z Niemcami w drugiej kolejce drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata Koszykarzy zaczyna się o godzinie 14:45. Polacy na inauguracji rywalizacji w drugim etapie wygrali z Izraelem 106-86. Rusza US Open 2026, ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku. Dzisiaj, pierwszego dnia imprezy w Nowym Jorku, z polskich tenisistów wystąpi Kamil Majchrzak. Od godziny 17 można śledzić turniej w Eurosporcie, HBO Max i Playerze.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Saint Elmo
1: i Marcin Tani.
0: I jak co niedzielę o godzinie 11 słuchacie Soul Park, czyli audycji, w której gramy soul i R&B w najlepszym wykonaniu. Pierwszy raz w komplecie od 4 tygodni. Tak no, jest.
1: 3 niedziele były
0: solowe. Tak jest. Dzisiaj postanowiliśmy, tworząc tę audycję, zrobić playlistę w tak zwanym trybie one by one, co się nam zdarza. Mm-hmm. Ci, którzy nas słuchają od dawna, na pewno słyszeli już o tym systemie, czyli jeden z nas daje numer, drugi na niego odpowiada i tak naprzemiennie do skończenia materiału, że tak powiem. No i ja dzisiaj stwierdziłem, że na rozgrzewkę dam utwór Calabama, pochodzący z najnowszego albumu pośmiertnego Prince'a Timeless. Utwór ten pochodzi mniej więcej z okresu nagrywania Musicology, czyli jednego z moich ulubionych albumów. Tutaj mamy Prince'a rapującego. No i myślałem, że gdzieś ta audycja nam powędruje w inne rejony, a zostaniemy przy Prince'ie na całą audycję, ale tak naprawdę nie do końca grając muzykę Prince'a.
1: Tak, tak wszystko wychodzi od Prince'a, ale też właśnie nie solowych tylko dokonań Prince'a, a całej jego otoczki artystów i tego jakby z kim współpracował, kim się inspirował, a wiadomo, Prince otaczał się, jeśli chodzi o artystyczne dusze, kobietami w dużej mierze.
0: No tak, tak, w sensie w dużej mierze, ale nie zawsze. No,
1: nie też zawsze.
0: I Maceo Parker u niego grał i Fred Wesley.
1: Tak, ale dużo podopiecznych miał, zresztą cały też, no nie wiem, czy cały zespół The Revolution to były...
0: Nie, ale w dużej mierze.
1: Generalnie dużo było tego kobiecego feelingu w jego muzyce, w jego współpracach i tak dalej. Także i dzisiaj w audycji...
0: Skupimy się na kobietach Prince'a.
1: Tak, będzie kilka kobiet Prince'a.
0: Jeszcze zanim tylko powiesz, co zagrasz za chwilkę, to ja chcę tylko jeszcze słówko o albumie Timeless na kanwie tego, o czym rozmawialiśmy w ogóle przed audycją, że dla mnie te pośmiertne wydawnictwa Prince'a są super do pewnego momentu, bo już przy tym Timeless miałem takie przemyślenie, czy warto na pewno wszystko zdradzać, bo o ile to są cały czas fantastyczne numery, o tyle słuchając tej płyty Timeless zaczynamy rozumieć, dlaczego na przykład te numery nie trafiły na konkretne płyty, podczas których sesji były nagrywane. Nie?
1: Więc... No tak. A numer, który zagrałeś, Calabama, jest chyba z sesji do Magnificent, prawda?
0: Do Musicology.
1: Do Musicology, tak. Oczywiście. No właśnie, już miałem na języku Magnificent, czyli kolejny numer z sesji do płyty Musicology, który na finalny album nie trafił i była to taka wirtualna strona B pierwszego singla z płyty tytułowego Musicology, ale później ani na płycie, ani jako nawet download ten numer się nie ukazał i w 24 roku podczas takich przygotowań do
0: dwudziestolecia
1: Musicology ten numer trafił na serwisy streamingowe łącznie razem jeszcze z kilkoma z tych sesji, także posłuchajmy Prince Magnificent.

0: Coś dla tych, którzy dopiero budzą się ze snu. I'm Only Dreaming i wokalistka CDB.
1: Tak mi się wydaje,
0: że tak się wydaje, czyta. I jest to ostatnia wokalistka

0: ogromny, no, jak to się mówi, cosign, czyli
1: props.
0: Props. No, słychać i jak się na nią spojrzy, to widać, czemu Prince mógł się zainteresować, bo totalnie i muzycznie, i w ogóle taki vibe właśnie w typie Prince'a widać, co go ciągnęło gdzieś tam muzycznie i jakiego klimatu szukał, i ta aura jest taka bardzo Prince'owa, też słychać te muzyczne nawiązania, no i jest to bardzo prawdopodobne, że pewnie by współpracowali.
1: Pewnie
0: razem.
1: Tak.
0: A dwa słowa, ACD Base to wokalistka, która ma korzenie w Luizjanie i w Senegalu, ponoć 5 oktaw, autorka tekstów, gitarzystka, no bardzo zdolna dziewczyna.
1: To z Senegalu przejdziemy sobie do Kamerunu i wprowadzam wokalistkę, która pochodzi z Kanady, Andy Allo, wokalistka, która po debiucie swoim, który nosił tytuł On Fresh, została zaproszona do Prince'a, żeby być częścią jego NPG bandu i grała z Prince'em w okolicach roku 2011. Brała udział w turze, który się nazywał Welcome to America Euro Tour 2011 i Kanada też tam była później. No i w tym czasie Andy Allo pracowała także nad swoim drugim albumem Superconductor, który został wyprodukowany przez Prince'a, współpisany nawet momentami, nagrany w jego studiu Paisley Park Studios i wydany nakładem NPG Records w roku 2012, a zagramy sobie z niego People Pleaser, czyli jedyny singiel z tej płyty.

0: I just wanna take my time.
1: People pleaser, czyli zaspokajacz ludzi. W sensie taki człowiek, który robi coś dla ludzi. Andy Allo nam dobrzmiewa, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Andy Allo aktualnie nie nagrywa muzyki, niestety. Brała udział w programie kulinarnym prowadzonym przez Gordona Ramsaya Next Level Chef i aktualnie jest szefem kuchni. Także tak to bywa. I zostaniemy jeszcze przy rzeczach, które były wydawane w NPG Records. Marcin, co za chwilkę?
2: Tak, i kolejnym takim albumem, chociaż nawet nie wiem, czy on był wydany. To już...
1: Tak, Back in Time. Był wydany.
2: PG Records.
1: Tak, tak.
2: Judith Hill, wokalistka, którą już kiedyś graliśmy i która swój debiutancki album Back in Time nagrała wspólnie z Prince'em jako współproducentem w Paisley Park. Album ten ukazał się w roku 2015. To jedna ciekawostka, a druga ciekawostka jest taka, że Judith Hill miała grać na trasie This Is It z Michaelem Jacksonem, miała śpiewać z nim duet I Just Can't Stop Loving You, także w ogóle niesamowite takie propsy i szacunek od dwóch
1: najlepszych
2: takich legend. No, kosmiczna rzecz. Judith Hill cały czas śpiewa, cały czas wydaje muzykę, wydała 2 lata temu ostatnio swoją płytę, także no, trzymamy kciuki, a póki co przeniesiemy się jeszcze do jej debiutu, ale jeszcze
1: tak,
2: dwa słowa.
1: Jeszcze dwa słowa. Chciałem powiedzieć, że w ogóle ciekawa opcja jest taka, że ten jej album Back in Time był za darmo do ściągnięcia przez 48 godzin, potem zniknął darmowy download i później wyszła normalnie wersja fizyczna. Także posłuchajcie sobie. Judith Hill, Turn Up.
2: Turn Up!

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
1: Wybiła 11.30, mówi Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Islandia odrzuciła powrót do Unii, strzelanina na imprezie w Szwajcarii, rekord stanu wody w Wiśle.
2: Wiadomości.
1: Islandczycy odrzucili propozycję wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Według najnowszych danych 52,5% było przeciwnych propozycji rządu dotyczącej wznowienia negocjacji, a tylko 47,5% było za. Kraj przed wyborami zmagał się z wielką falą dezinformacji, która pochodziła z kraju, a nie z zagranicy. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Prace w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone w 2013 roku. Jedna osoba nie żyje w strzelaninie na imprezie techno pod Zurychem. Kobieta zginęła, a 5 osób zostało rannych w szwajcarskim miasteczku Aarau. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie niejasne. Na miejsce skierowano znaczne siły i rozpoczęto dochodzenie, przekazała policja na platformie X. Strzały padły około godziny 3 w nocy, a impreza miała 3,5 tysiąca uczestników. Rekordowe opady deszczu, przekraczające 300 mm w ciągu doby, spowodowały liczne powodzie i lawiny błotne w prefekturze Fukui w środkowej Japonii. Ponad 240 tysięcy osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tysięcy do ewakuacji. Jedna osoba została ranna. Ministerstwo Infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek. Tymczasem w Polsce Wisła pobiła kolejny niechlubny rekord. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wczoraj na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 cm. Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia. Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zalewni obejmujących obszar Warszawy.
0: Campus. Same sztosy.
3: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: Leave Warfield, Don't Say Much z albumu jej debiutanckiego The Unexpected. I tym utworem trochę zamykamy coś, co ja nazywam ostateczną kobiecą trylogią z NPG Records, bo właśnie w 2012 roku wyszedł album Superconductor od Andy Allo, w 2014 wyszło The Unexpected od Liv Warfield, a w 2015 Judith Hill Back in Time. We wszystkich tych albumach Prince maczał swoje palce przy okazji pisania piosenek czy produkcji i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ciekawą opcją jest to, że na płycie Liv Warfield występuje chyba właśnie utwór The Unexpected, który później był też na płycie Plectrum Electrum Prince's Third Eye Girl pod tytułem Wow. Także jeden numer pod dwoma tytułami. No i Liv Warfield, też artystka związana z Prince'em, też występowała z New Power Generation w okolicach roku 2009.
1: No tyle dobrze, tą kolejną wspaniałą wokalistką, gdzieś tam, którą Prince, można powiedzieć, wziął pod swoje skrzydła, jest brytyjska piosenkarka Lian La Havas. Miałem okazję kiedyś być na jej koncercie w Warszawie. Cudowny, absolutnie cudowny koncert. No i tutaj apelujemy o ściągnięcie Lian.
0: Ponownie, tak, ponownie. Bo ja nie byłem, a z chęcią bym zobaczył.
1: No właśnie, aż dziwne, że tylko raz była, bo wydaje mi się, że tylko raz wtedy występowała.
0: Bardzo
1: w
0: możliwe,
1: Polsce.
0: Albo może jakiś jeszcze festiwal był, czy coś.
1: Może coś było jeszcze. Ona też nie wydaje zbyt często, bo wydała trzy płyty 2012, 15 i 2020, więc zobaczymy. Może...
0: Teraz nowe single wychodzą, będzie nowy album,
1: no
0: więc
1: właśnie,
0: jest okazja.
1: Bo ostatni był pandemiczny, to nawet nie było trasy pewnie.
0: Tak, także
1: czekamy.
0: Absolutnie fenomenalna artystka, którą Prince bardzo lubił prywatnie też.
1: Mhm. Tak, i nawet w 2014 roku Prince odwiedził ją w jej mieszkaniu w Londynie w dzielnicy Leyton, gdzie zagrał taki kameralny występ na żywo. Było spotkanie z fanami. No i Lian wspominała w wywiadach nieraz to wydarzenie, no i swoją przyjaźń z Prince'em. Bardzo się lubili, współpracowali też. Lian udzieliła się gościnie na płycie Artificial Age. Artificial Intelligence, to teraz tak. Artificial Age, między innymi w numerze Clouds, który już kiedyś graliśmy. Później była też na płycie Hit and Run Phase 2. No, ale tam to był taki, można powiedzieć, taki interlude troszkę. Tam miała takie partie mówione.
0: Tak.
1: Co też ciekawe, że nie mają takiego duetu śpiewanego mimo całej tej więzi, a mają właśnie numery, gdzie Lian swoim pięknym brytyjskim akcentem mówi pewne kwestie, takie... tam była cała taka idea,
0: zresztą,
1: można powiedzieć.
0: Możecie sobie posłuchać, to zobaczycie. No.
1: Troszkę taki aktorski vibe wręcz. Także, aby prawidłowo przedstawić wam też wokal Lian La Havas, wybraliśmy coś z jej debiutu, jeden z większych hitów z jej debiutanckiej płyty, kawałek o tytule Is Your Love Big Enough, tytułowy z albumu z 2012 roku, także Lian La Havas.
2: Yes, sir.

0: Nika Costa Around the World z jej albumu Can't Never Did Nothing. Utwór Around the World, w którym rzekomo gitara, ta, która teraz leci w tle, została nagrana przez Prince'a, a to mogło mieć miejsce, dlatego że tutaj najpierw fani doszli gdzieś tam, że oni mogli się przeciąć w studiu, a Nika Costa też potwierdziła, że tutaj faktycznie jest ta gitara Prince'a, pomimo że nie było go wpisanego w kredytach. Jeszcze tylko dodam, że John Blackwell na perkusji, czyli perkusista, który był z Prince'em związany.
1: No dobrze, to od Niki do Martiki.
0: Riki-tiki.
1: Martika, kolejna wokalistka, która współpracowała z Prince'em. W 91 roku ukazał się jej album Martika's Kitchen i tam kilka numerów, przy których palce maczał Prince, między innymi numer Love, Thy Will Be Done, który ponoć zaczął się jako taka modlitwa, którą ułożyła Martika, a Prince przeistoczył to w utwór. No i tak, w sumie nie ma jakiejś większej historii Martiki z Prince'em, ponoć po prostu odezwała się do niego, żeby współpracować, żeby nagrać jakieś utwory. Jej kariera była dość krótkotrwała, no ale zapisała się tymi prince'owskimi współpracami też wśród takich turbofanów, jak ktoś szuka, no to tak dotrze do Martika's Kitchen. Także Martika.

0: I Will Be Done Martika z płyty Martika's Kitchen. I jeszcze, jak już wróciliśmy do tych wczesnych 90., to tutaj wprowadzę na sam koniec wokalistkę i klawiszowca, klawiszowczyni, która się nazywa Rosie Gaines.
1: Pianistkę,
0: dobrze, dobra, ale to jest keyboard jest napisane. Która była częścią zespołu The New Power Generation Prince'a i brała udział podczas Nude Tour w roku 1990. No i współpracowała wielokrotnie z Prince'em, między innymi przy okazji płyty Concrete Jungle, która miała pierwotnie ukazać się w roku 93, ale się nie ukazała i dopiero w roku 2009 Rosie Gaines rzuciła to na swoją stronę internetową, a na tej płycie znalazło się kilka numerów napisanych między innymi przez Prince'a, chociażby I Want You Inner City Blue. Tak, to jest oczywiste nawiązanie do Marvina Gaye'a. I to sobie zagramy na koniec. Oczywiście tak, to jest koniec audycji. Dziękujemy Kubie Gręcielowi za realizację. Instagram, Facebook, soulpark971, tam odsłucha audycji, link do playlisty. I tyle. Życzymy wam miłej niedzieli.
1: Smacznej kawusi
0: i zostawiamy was w objęciach Rosie Gaines pod piórem Prince'a. I Want You Inner City Blue. No i to za tydzień.
1: Tak jest. Trzymajcie się.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Jest niedziela, kilka minut po godzinie 12. Czas zatem na audycję 60 minut dookoła świata. Ja nazywam się Dawid Martin i zapraszam Was serdecznie na naszą cotygodniową muzyczną podróż do różnych zakątków globu. A dziś będzie to podróż niezwykła, którą spędzimy w towarzystwie wielkich wirtuozów muzyki klasycznej, na co dzień grających dzieła Bacha, Vivaldiego, Mozarta czy Beethovena, natomiast od czasu do czasu sięgających również po muzykę etniczną i realizujących wspólne muzyczne projekty i nagrania z mistrzami różnych, czasami kulturowo bardzo odległych tradycji muzycznych. Niemniej nie od dziś wiadomo, że muzyka to język uniwersalny, który nie zna żadnych granic, co dzisiaj raz jeszcze przypomną nam prezentowani artyści, a zaczniemy od jednej z najwcześniejszych takich kolaboracji i spotkania dwóch wielkich osobowości dwóch różnych światów muzyki klasycznej, świata zachodniego i świata muzyki Hindustanu. West meets East. Był rok 1966. Na skrzypcach zagrał Yehudi Menuhin, a na sitarze Ravi Shankar.

Suara Kakali. To była kompozycja bazująca na klasycznej radze Tilang, a zagrali ją dwaj wielcy mistrzowie na skrzypcach Yehudi Menuhin, na sitarze Ravi Shankar, którym na tabli towarzyszył Alarakha, a na tamburze Prodyot Sen. Było to niezwykłe spotkanie dwóch wielkich wirtuozów i dwóch różnych światów muzyki klasycznej Zachodu i Hindustanu, co doskonale oddaje tytuł tej płyty West Meets East. Na Zachód spotyka Wschód. Płytę, którą Yehudi Menuhin i Ravi Shankar nagrali niemal dokładnie 60 lat temu, bo działo się to w czerwcu 1966 roku, niedługo po ich wspólnym występie na Bath International Music Festival w Anglii. Była to jedna z pierwszych tego typu kolaboracji. Panowie przetarli szlak dla kolejnych pokoleń artystów. No i teraz sięgniemy po płytę z czasów nam bliższych. Będzie to jeszcze jeden przykład łączenia zachodnich, klasycznych instrumentów smyczkowych z brzmieniami Indii, jednak już zupełnie innymi, bo inspirowanymi muzyką z bollywoodzkich filmów, a konkretnie twórczością Rahula Deva Burmana, legendy Bollywoodu, kompozytora, który stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 300 tamtejszych produkcji, na których znalazło się też wiele piosenek, które stały się wielkimi przebojami. To właśnie jemu jedną ze swoich płyt poświęcił amerykański kwartet smyczkowy Kronos Quartet, znany przede wszystkim z doskonałych interpretacji muzyki współczesnej, w tym i dzieł jednego z największych polskich dwudziestowiecznych mistrzów Henryka Mikołaja Góreckiego. Kwartet, który ma również ogromne doświadczenie właśnie w interpretacjach muzyki pozaeuropejskiej, muzyki etnicznej z różnych zakątków ziemi i współpracy z lokalnymi artystami. Tak też było w przypadku płyty poświęconej twórczości Rahula Deva Burmana, którą nagrali wspólnie z jednym z najsłynniejszych głosów Bollywoodu, Ashom Bhosle, i fantastycznym Zakirem Husseinem na tabli. Album ukazał się w roku 2005 i nosi on tytuł You Have Stolen My Heart, Songs from Early Burman's Bollywood.

Dam Maro Dam. To był wielki przebój z filmu Hare Rama Hare Krishna z 1971 roku. W oryginalnej wersji zaśpiewała go Asha Bhosle, która po latach w 2005 roku nagrała ten utwór w odświeżonej wersji z towarzyszeniem Kronos Quartet. To nagranie znalazło się na ich wspólnej płycie You Have Stolen My Heart – Songs from Early Burma's Bollywood, stanowiącej muzyczny hołd dla Rahula Deva Burmana, twórcy niezliczonej liczby bollywoodzkich hitów i autora ścieżki dźwiękowej do ponad 300 tamtejszych filmów. Early Burman, podobnie jak Asha Bhosle, to absolutne legendy indyjskiej popkultury. A teraz ten sam Kronos Quartet zabierze nas do Afryki, pierwszą swoją płytę z muzyką Czarnego Lądu, kultową już Pieces of Africa. Zespół nagrał w 1992 roku wespół z fantastycznymi afrykańskimi artystami i poświęcił ją właśnie kompozytorom pochodzącym z Afryki, wprowadzając ich niejako do głównego nurtu światowej muzyki współczesnej. Wśród nich znaleźli się mistrz Mbire Domisani Marayre z Zimbabwe, Hassan Hakmun, wielka postać z tradycji Gnao z Maroka, gambijski griot Fodai Musa Suso, Justinian Tamususa, kompozytor z Ugandy, nubijski mistrz lutni ud Hamza Eldin Oboadi, świetny bębniarz z Gany, jeden z pionierów nurtu World Beat, czy pochodzący z RPA kompozytor Kevin Volans, towarzystwo doprawdy doborowe. To album, który polecam Wam z całego serca. No ale my dzisiaj sięgniemy po inną afrykańską płytę z jakże bogatej dyskografii Kronos Quartet, płytę nagraną z malijskim Trio Dakali. Album nosi tytuł Ladilikan i ukazał się w roku 2017.

Śpiewała wspaniała Hawa Kassema di Diabate. Na balafonie grał Foda La Sana Diabate, a na lutningoni w jej basowej odmianie Mamadou Kouyaté. Wraz z nimi zagrał Crones Quartet w składzie David Harrington, pierwsze skrzypce, John Sherba, drugie skrzypce, Hank Dead, altówka i Sunny Young, wiolonczela. To był jeden z utworów z płyty La Dilican z roku 2017. A teraz już Crones Quartet w nieco innym składzie, bo z Jennifer Cupp na wiolonczeli zabierze nas do Meksyku. Sięgniemy po jeden z ich wcześniejszych albumów, Nuevo z roku 2002. To album poświęcony twórczości meksykańskich kompozytorów, nagrany z udziałem całej plejady znakomitych meksykańskich twórców. Z tej właśnie płyty na dziś wybrałem utwór otwierający całość, utwór zatytułowany El Sinaloense, skomponowany przez Severiano Briceño. Gra Crones Quartet, a my usłyszymy się po serwisie informacyjnym.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Reklama.
5: Minęła 20.30, 12.30, mówi Zofia Błazeusz.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Nowy budżet państwa na mieszkania, tramwaje wracają na most Poniatowski, polscy tenisiści na US Open.
6: Wiadomości.
5: Prawie 5,8 miliardów złotych zaplanowano w przyszłorocznym budżecie państwa na mieszkalnictwo. Wynika z projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Z tej kwoty ponad 3,6 miliarda złotych zapisano na fundusz dopłat, a 1,7 miliarda na rządowy fundusz mieszkaniowy. Z tego programu finansowane jest m.in. udzielanie tzw. bezpiecznych kredytów 2% czy rodzinnych kredytów mieszkaniowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na następny rok. Wśród priorytetów są bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne. Centrum edukacyjne należące do Muzeum Auschwitz przygotowuje seminarium Akademia dla Nauczycieli z Polski. Zajęcia, które odbędą się na początku października, adresowane są do osób chcących wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą. W programie znajdą się wykłady na temat historii Auschwitz. Podczas warsztatów uczestnicy zajmą się m.in. tematem uwięzionych w obozie dzieci. Seminarium adresowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a formularz znajdziecie na stronie muzeum. Prace na moście Poniatowskiego wchodzą w końcową fazę. Jeśli zaplanowane testy przebiegną pomyślnie, od jutra tramwaje z pasażerami ponownie pojadą mostem Poniatowskiego. Zanim tramwaje wrócą na most, trzeba jeszcze zdemontować tymczasowy rojazd nakładkowy funkcjonujący przy przystanku Muzeum Narodowe. Z tego powodu dzisiaj tramwaje nie będą jeździć po Alejach Jerozolimskich. Linia 9 jest skrócona do placu Starynkiewicza, a do Ronda Wiatraczna będzie kursować zastępcza linia Z9.
6: Sportowy Campus.
5: Rusza US Open 2026, ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku. Wśród Polek grających będzie m.in. Iga Świątek i Maja Chwalińska.
7: Ludzie mają teraz dużo większe oczekiwania wobec mnie. Ja też mam wysokie zawsze oczekiwania i w sumie jestem największym swoim krytykiem, myślę. Jest to dla mnie łatwa sytuacja, natomiast no, nie zmieniłabym nic oczywiście. Jestem bardzo wdzięczna za to, co się stało w Paryżu.
5: Powiedziała Maja, nawiązując do jej nowego sukcesu. Chwalińska gra jutro o 17, ale już od dzisiaj można śledzić wszystkie turnieje US Open w Eurosporcie, HBO Max i Playerze.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj rozbrzmiewa muzyka wielkich wirtuozów znanych z najlepszych filharmonii świata, wspaniałych wykonawców muzyki klasycznej, interpretujących jednak repertuar nieklasyczny, ale zakorzeniony w różnych regionach świata. W pierwszej części słuchaliśmy Yehudiego Menuhina grającego z Ravim Shankarem muzykę indyjską, a także Kronos Quartet w ich kolaboracjach z muzykami z Indii, Afryki i Meksyku. A tę drugą odsłonę dzisiejszego programu rozpoczęliśmy od Yo-Yomy, świetnego amerykańskiego wiolonczelisty o chińskich korzeniach, laureata 20 nagród Grammy, tak cenionego zwłaszcza za znakomite wykonania bachowskich suit na wiolonczele i innych dzieł wielkich mistrzów baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX wieku, który jednak znany jest też ze swoich twórczych poszukiwań w różnych tradycjach muzycznych świata, podobnie jak artyści Kronos Quartet. Yo-Yoma to bardzo otwarty umysł i instrumentalista często wychodzący poza świat muzyki klasycznej, a my przed chwilą wysłuchaliśmy jego interpretacji Chega de Saudade, jednego ze standardów brazylijskiej muzyki popularnej, kompozycji Antonio Carlosa Jobima, stanowiącej jedną z pierwszych w historii piosenek w stylu bossa nova. Ta interpretacja w wykonaniu Yo-Yomy i zaprzyjaźnionych muzyków, m.in. wykonawców z kraju kawy z Rosą Pachos przy mikrofonie, pochodzi z jego płyty Obrigado Brasil, stanowiącej jego hołd dla brazylijskich mistrzów z Jobimem na czele. A teraz już Yo-Yoma zabierze nas w muzyczną podróż w Apalachy, w której potowarzyszą nam również kontrabasista Edgar Meyer i skrzypek Mark O'Connor. Ruszamy!

The Green Groves of Erin i The Flowers of Red Hill. Wiązankę tych dwóch melodii z Appalachów zagrali nam skrzypek Mark O'Connor, doskonale znany zwłaszcza fanom muzyki bluegrass i jazzu, podobnie zresztą jak Edgar Meyer, który zagrał tu na kontrabasie, na wiolonczeli. Pięknie wygrywał Yo-Yo Ma, nasz muzyczny podróżnik. To nagranie pochodzi z ich wspólnej płyty Appalachia Waltz z roku 1996. A teraz Yo-Yo Ma zabierze nas w kompletnie inny region świata, region bliski jego sercu, bo do ziemi swoich przodków. Przed wami jego sztandarowy projekt Silk Road Ensemble w dwóch tradycyjnych chińskich melodiach, które znalazły się na płycie Silk Road Journeys When Strangers Meet, płyty nagranej w roku 2002. Pierwsza z nich to Blue Little Flower, druga zaś Meadow Mountain. Gra Yo-Yo Ma oraz jego wspaniała orkiestra Jedwabnego Szlaku.

Me the Mountain. Tradycyjną pieśń z ojczyzny swoich przodków zagrał Yo-Yo Ma oraz jego fantastyczni przyjaciele z orkiestry Jedwabnego Szlaku. To nagranie pochodziło z płyty Silk Road Journeys When Strangers Meet, wydanej w 2002 roku. A na koniec zagra nam dzisiaj wspaniały polski instrumentalista, kompozytor i improwizator, klarnecista Michał Górczyński, znany przede wszystkim jako wykonawca muzyki współczesnej i jeden z filarów zespołu Quartludium oraz trio Bastarda, który w swojej twórczości lubi eksperymentować z różnymi egzotycznymi brzmieniami i językami. Sam miałem ogromną przyjemność współpracować z Michałem przy jego płycie inspirowanej poezją indonezyjską i muzyką gamelanu. A dzisiaj na zakończenie naszego spotkania chciałem wam zaproponować fragment jego instrumentalnego albumu Cut the Air, nagranego ze znanym nad Wisłą mistrzem kory Bubą Badzie Kujate, wywodzącym się z rodu gambijskich griotów. Michał i Buba już teraz przed wami na zakończenie dzisiejszej audycji zaprezentują się w utworze Inside, otwierających ich wspólną płytę, a za uwagę dziękuję już Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Miłej niedzieli, do usłyszenia.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: Campus. Adi.

Dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę? Tu możecie, jak zawsze, w komentarzach, w SMS-ach, w telefonach. Pewnie nie odbiorę, ale po prostu odrzucę. Dzień dobry. Witam się z wami, Michalina, w audycji Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną, co znaczy jedno. Jest niedziela, godzina 13, a nawet 13.05. Co nam urwało te 5 minut? Urwał nam producent, kompozytor, muzyk Gula. Gula to jest oczywiście jego pseudonim. Nazywa się Wael Sayer i jak można się domyślać lub po prostu przypuszczać albo obstawiać, jest on urodzony w Tunezji. Piosenka, której sobie wysłuchałyśmy, to jest instrumentalny track Adit. Co znaczy to słowo? Nie mam pojęcia. Ja sobie na początku myślałam, że to jest coś związanego z addiction. Być może jest. Jestem otwarta na inne interpretacje. Ale już do brzegu dążąc. Gula, jak się rzekło, jest muzykiem tunezyjskim. Ten track, którego sobie wysłuchaliśmy przed chwilą, on pochodzi z 2023 roku. Bynajmniej jest to jednak świeżynka jego, bo swoje pierwsze kroki muzyczne, jeśli chodzi o produkcję i publikację, Sayer stawiał w roku 2016. To jest data wydania jego premierowego albumu Hilb El Gula, który w całości został nagrany w tunezyjskim dialekcie i który właśnie odnosi się do komentarza związanego z folkową tunezyjską muzyką, bo właśnie to promuje ten artysta. Mówi sam o sobie, że promuje rytmy i inspiracje dosyć rzadkie, tak rzadkie jak winyle, na które poluje po całej północnej Afryce, bo jego taką rzeczą i rozpoznawczym znakiem są, panie i panowie, sample. Jest on wielkim fanem, miłośnikiem i amatorem samplowania. Znamy takie osoby. Jest to niezawodna technika, która przyciąga uwagę słuchaczy i słuchaczek na całym świecie, nie tylko z północnej Afryki. Kolekcjonuje Gula winyle i odkrywa to, co przed tak zwanym światem przysłowiowym zachodnim ukryte. Wydaje mi się, że to, co jest takie jeszcze wyjątkowo ciekawe w jego twórczości, to jest oczywiście poza zupełnie kliszowym już tutaj dla nas mariażem muzyki folkowej ze współczesną elektroniką zachodnią, jest to instrumentarium, które on wprowadza do swoich produkcji, bo to są sample winylowe, bardzo bogate w instrumenty perkusyjne, ale też w takie instrumenty jak na przykład gembri, znane jako też sintir. Ja kojarzę to jako sintir, może gembri dla części z was brzmi bardziej znajomo, a jeżeli nikomu nie brzmi to w żaden sposób znajomo, to już tłumaczę, że jest to tradycyjny trzystrunowy instrument szarpany, który przypomina bezprogowy bas. Ten instrument pochodzi z Afryki Północnej, głównie z Maroka, Algierii. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy czy słuchaczek jest wirtuozem lub wirtuozką gembri, to oczywiście zapraszam do podzielenia się swoimi refleksjami na temat tego instrumentu. Możemy sobie wspólnie ciągnąć te inspiracje, ale w oczekiwaniu na głosy od was, instrumentalistów i instrumentalistek, myślę, że warto, żebyśmy sobie przeszli o krok dalej i wysłuchamy Moreny Leraby. Jest to nickname, jak nazywa się naprawdę ten twórca z Lesotho. Dowiemy się już po wysłuchaniu jego utworu. To będzie Morea Rea, autorstwa Morena Leraba, wokalista, raper, pasterz, rok 2023.

Jako się rzekło, za nami kolejny track z pamiętnego roku 2023. Tym razem dotarł do nas aż z Lesoto. Śpiewał Morena Leraba, odkrywam wszystkie karty. Nie jest to jego prawdziwe imię i nazwisko. Prawdziwe nazwisko tego muzyka to Teboto Mohoa. Czy jest to gorsze i mniej chwytliwe niż Morena Leraba? Nie wydaje mi się. Dlaczego więc przyjął taki pseudonim? Nie wiem. Nie wiem, drążyłam, nie dowiedziałam się. Myślę, że po prostu czas pojawić się w jego DM-ach. Natomiast track, który za nami, to jest Morea Rea. Taki powiedziałabym, teraz myślę sobie po wielokrotnym już go przesłuchaniu, wbrew pozorom nie słucham tego po raz drugi na antenie, po raz pierwszy podczas wybierania. Jakiś mi się taki wydał troszeczkę transowy, ale co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o samą osobę autora, twórcy, nie tylko to, że jest z zawodu pasterzem, co jest faktem bardzo ciekawym. Wydaje mi się, że teraz wokalistą może być każdy, pasterzem niekoniecznie, ale to, że jest on również raperem i w bardzo ciekawy sposób to się przebija w tej jego twórczości. Morena Leraba przede wszystkim śpiewa w języku Sesoto, to jest urzędowy język Lesoto obok języka angielskiego. Doskonale tutaj oczywiście słyszymy, że te inspiracje tradycyjnym gatunkiem lesotańskim famo łączy, czy to z elektro, czy to z hip-hopem, czy to z afrohausem. No i właśnie ja tutaj się chciałam zatrzymać na chwilę przy tym gatunku famo. Jako się rzekło, on tradycyjnie pochodzi właśnie z Lesoto, Królestwa Lesoto. Jest oparty na akordeonie, takim akompaniamencie bardzo rytmicznym, perkusyjnym. Ale jeśli chodzi o śpiew w tym gatunku, to jest taka wokalizacja ostra i gardłowa. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia sobie w Morea Rea przed chwilą to słyszeliśmy i słyszałyśmy. Natomiast zachęcam do dalszego eksplorowania twórczości Leraby, bo to mi się bardzo fajnie rymuje z tym, co w zachodniej kulturze zwykliśmy myśleć o części raperów i raperek, o takim często ostrym rapowaniu, takim właśnie gardłowym, więc fajnie się to tutaj łączy w uniwersum lesotańskim Leraby i w tych jego inspiracjach, dlatego też dzisiaj Wam to podsunęłam. Myślę, że fajnie się nad tym pochylić, szczególnie jeśli ktoś ma w sercu rap. A kto ma jeszcze w sercu rap? No, nie kto inny niż Niko G, czyli kolejna artystka, którą za chwilę usłyszymy. Kurde, ale zrobiłam segue, po prostu muszę sobie to zapisać, naprawdę brawa dla mnie. Ale cofamy się o rok, to będzie track z 2022 roku, którego tytuł łatwo zapamiętać, bo również nazywa się Niko G, ale robimy sobie małą podróż, właściwie nie taką małą, bo z Lesoto, które przed chwilą, przenosimy się do Rumunii. Niko G, czyli Nicoleta Gita, to wokalistka, raperka, aktorka z Rumunii. Urodziła się tam i mieszka nadal w Bukareszcie. Jako się rzekło, rapuje i bardzo ważne dla niej jest, żeby w swojej muzyce opowiadać historię z życia zwykłych ludzi. Ona sama mówi o tym, że trochę romansuje z trapem, ale w związku z tym, że uważa, że rap jest bliższy ludziom, to temu właśnie się poświęca. Rapuje o realiach, w których problemem jest rasizm, seksizm, homofobia w społeczeństwie i tego rodzaju nieprzyjemne, ale jakże ważne w naszym dyskursie rzeczy. Czy coś z tego usłyszymy w naszym utworze za chwilę? No, usłyszymy, ale czy zrozumiemy, nie wiem, bo ja rumuńskim nie władam. Być może ktoś włada i jeszcze więcej nam powie. Po raz kolejny, ja zachęcam do pisania, zachęcam do dzwonienia. Co ja tam wiem? Ja znam tylko parę języków. Nie jest nim rumuński, ale i tak go posłuchamy. Niko G przed nami.

No i co? Za nami Niko G i jej rap o sprawach palących, społecznych, politycznych, a przynajmniej wierzę temu, czego wysłuchałam z wykładu, z wywiadu z nią, ponieważ jak się rzekło, rumuńskim nie władam jeszcze. Dodatkowa informacja na temat tej artystki, bo tak sobie tutaj oczywiście żartuję i śmieszkuję i jest lekko, ale z kronikarskiego obowiązku dodam, że i dotłumaczę, że ona nie tylko właśnie śpiewem się zajmuje, ale też aktorstwem. Jest członkinią, współzałożycielką pierwszego niezależnego romskiego teatru feministycznego w Rumunii. Bardzo ciekawa sprawa. Ja tutaj dodam, że gościłam w Rumunii tylko raz, było to kilkanaście tygodni temu. Jestem zachwycona Bukaresztem. Czułam się tam jak w domu, wygląda to jak Polska sprzed paru lat, tylko jest więcej brutalistycznej architektury. No mnie to zachwyca. I'm just a girl, basic bitch, więc jestem absolutnie urzeczona, teraz również urzeczona wokalem Nicolety Gity, której wysłuchaliśmy i wysłuchałyśmy pod pseudonimem Niko G. Ale lecimy do kolejnej osoby z naszej dzisiejszej tracklisty. Lecimy również w przód czasowo, bo przenosimy się do roku 2025. Spokojnie, dojdziemy dzisiaj do 26. To w ogóle na luzie, możecie się przestać martwić. Natomiast jeszcze jesteśmy rok wstecz. I jesteśmy gdzie? No, jesteśmy w Londynie. Jesteśmy w Londynie, ale wcale nie z brytyjską osobą artystyczną, bo zaraz nas powita swoim wokalem Etaf Al-Mutawa, która to osoba tworzy, występuje pod samym swoim imieniem Etaf. I tak się jakoś tak tutaj skupiam na tym imieniu, bo osoba ta sama mówi, że gdzieś istotne i naznaczające jest dla niej to imię. Neutralne genderowo w języku arabskim, które znaczy coś w rodzaju deviation. Tak można sobie to przetłumaczyć z angielska. Etaf Al-Mutawa mówi, że to są właśnie dwie rzeczy, które ją identyfikują. Właśnie ta neutralność genderowa, bo identyfikuje się ona jako osoba niebinarna, ale właśnie to takie odstawanie od społeczeństwa, od rodziny, od środowiska, to jest to, co tę osobę muzyczną, artystyczną, wokalną odróżnia. Urodziła się w Kuwejcie, to jest nadal dla niej taka przystań, zarówno jeśli chodzi o środowisko rodzinne, jak i muzyczne, ale Etaf Al-Mutawa to jest osoba o korzeniach palestyńskich i libańskich, więc te kraje Zatoki Perskiej bardzo silnie pobrzmiewają w twórczości tej osoby. Jako się rzekło, mieszka i pracuje w Londynie, gdzie trafiła po studiach prawniczych w Belfaście. Pozdrawiam naszego dzisiejszego realizatora Kubę i przedstawiciela tego szlachetnego zawodu, który jednakowoż Etaf Al-Mutawa na rzecz muzyki porzuciła. Czy porzuciła słusznie? No wydaje mi się, że tak. To znaczy fajnie mieć doktorat z prawa i to jeszcze zrobiony w Irlandii, ale jeśli serce mówi, żeby iść w muzykę, no to czemu nie? Dodam jeszcze, że Etaf to osoba, która jest samoukiem. Jest to osoba, która w sposób... Kurczę, chciałam powiedzieć, że zajmuje się muzyką w sposób nieprofesjonalny, ale usłyszymy za chwilę dowód na to, że to jest bardzo profesjonalne, tylko właśnie powiedziałabym samouckie.

i przekonacie się, czy to jest coś, co wam brzmi prosto, nieprosto, amatorsko, nieamatorsko. Wydaje mi się, że to jest takie dosyć świeże, nie tylko rytmiczne, ale też bardzo przyjemne. Wysłuchamy sobie dwóch singli z debiutanckiej płyty Etaf z ubiegłego roku. Najpierw to będzie Politunnel, potem Hey Habibi. No wiadomo, słowo Habibi musi się oczywiście pojawić na płycie osoby z Kuwejtu, więc nic tylko słuchać na początku Politunnel. Zapraszam.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama.
3: Minęła 13.30, mówi Zofia Błazeusz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Polska na zjeździe G20, uroczystości pogrzebowe na Wołyniu, pogoda na następny tydzień.
4: Wiadomości.
3: Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Głapiński jutro mają brać udział w pracach grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Domański informował, że ma zaplanowane spotkanie między innymi z przedstawicielami Japonii i Wielkiej Brytanii. Polska będzie prezentowała swoje doświadczenia dotyczące zwiększania potencjału wzrostowego gospodarki, deregulacji i cyfryzacji administracji. Polska w 2026 roku uczestniczy w pracach grupy G20 jako pełnoprawny członek. Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Zostały one ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. W uroczystościach uczestniczą rodziny pomordowanych i przedstawiciele władz. Obecni są m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska i zastępca prezesu Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Pojewski. Na lotnisku Chopina pojawił się nowy czworonogi członek zespołu. Bruno jest jeszcze młody i dopiero przychodzi szkolenie. Będzie jednym z psów wykorzystywanych do ochrony terenu lotniska przed ptakami. Jego praca będzie polegała na ich odstraszaniu, a w przyszłości będzie realizował swoje zadania wspólnie z sokolnikiem. Lotnisko Chopina podkreśla, że psy, zajmujące się odstraszaniem ptaków po skończonej zmianie, wracają ze swoimi opiekunami do domu.
4: Pogoda.
3: Ostatni weekend wakacji przynosi zmianę w pogodzie.
5: Początek tygodnia nadal będzie bardzo ciepły. W wielu regionach temperatura osiągnie 25-28, a na południu zbliży się do 30 stopni. Jednocześnie pogoda pozostanie dynamiczna, bo w kolejnych dniach pojawiać się będą i przelotne opady, i burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
3: Tłumaczy Agnieszka Prasek, synoptyk i rzecznik prasowy IMGW. Będziemy mieć do czynienia z przechodzeniem przez Polskę kolejnych frontów atmosferycznych z zachodu na wschód.

Jezu, zapomniałam, że tutaj jest pod koniec utworu Hey Habibi tyle gitarek. Jakoś tak mi przyszło do głowy po prostu kuwajcki Zorro. Nieważne, za nami dwa utwory osoby artystycznej Etaf Almutała, która występuje tylko pod swoim imieniem Etaf. Ja tak trochę przeżartowałam opowieść o tej osobie, ale tu rzeczywiście chciałabym podkreślić, że jej twórczość, mimo że właśnie może się wydawać taka trochę zabawowa i lekka, myślę, że dla wielu osób, szczególnie z regionu Słana, jest istotna, bo wprost odnosi się do problemu, wątpliwości i po prostu spraw dotyczących osób nieheteronormatywnych, nieidentyfikujących się z binarnym podziałem płciowym. Z tym właśnie zmaga się Etaf i o tym śpiewa. Myślę, że to jest i ważny komentarz społeczny dotyczący regionu, regionów, z którym osoba ta pochodzi, ale też dla nas, żeby się trochę w tym odbić. Co chciałabym też podkreślić, to to, że właśnie odhaczyłam obowiązkowy punkt każdej mojej audycji, czyli przedstawienie wam utworu ze słowem Habibi w tytule. Zawsze musi być tak, że chociaż raz to słowo w tytule utworu się pojawi w czasie audycji, no chyba że dziś to dwukrotnie, ponieważ jeszcze dzisiaj to nastąpi, więc proszę nadstawiać uszu, ale to za chwilę. To jeszcze za chwilę, bo teraz sobie przejdziemy do zapowiadanej aktualizacji, bo w końcu doszliśmy do roku 2026, jeśli chodzi o prezentację produkcji. Przenosimy się, no nie tak daleko, bo do Maroka i przez chwilę sobie porozmawiamy, a właściwie głównie posłuchamy Riti Natah. Riti Natah to jest niezależna artystka, muzyczka, wokalistka, kompozytorka, jako się rzekło, z Maroka. Ciekawostką jest to, że podobnie jak Etaf, osoba, której poświęciliśmy czas tuż przed chwilką, jest samouczką, więc kolejna w naszej dzisiejszej audycji. I znów amatorka nie znaczy, że tworzy muzykę w sposób amatorski, wręcz przeciwnie. Bardzo ciekawa artystka, która całe swoje właściwie i dorastanie, i dorosłe życie już związała z muzyką, zarówno z instrumentalistyką, jak i kompozycją i śpiewem, ale dopiero w tym roku udało jej się wydać longplaya i właśnie z tego longplaya sobie posłuchamy singla Kanobuni. Tutaj bez dużego zaskoczenia, że Riti Natah zabiera jakieś nietradycyjne inspiracje z rabatu i je po swojemu przerabia. Dużo tam jest elektro, dużo tam jest syntów, ale tym razem tutaj przynoszę bardzo konkretną inspirację, którą się ta wokalistka kieruje i myślę, że coś naprawdę ciekawego, ponieważ Riti Natah została, jako się rzekło, wychowana w Maroku przez swoich dziadków w takiej dosyć tradycyjnej, religijnej również rodzinie, gdzie słuchało się muzyki zakorzenionej transowo, bardzo mocno odnoszącej się do duchowości, związanej z sufickim bractwem religijnym z Maroka. Mówimy o mistycznej tradycji muzycznej Aisawa. To i mistyczna muzyka, i w ogóle rytuał suficki marokański. Dużo tam mocnych bębnów, dużo tam mojego ulubionego udu, ale właśnie w wersji takiej bardzo, chciałam powiedzieć kobiecej, nie kobiecej, po prostu nowoczesnej, fajnej, melodyjnej. Więc sobie słuchamy Kanobuni, Riti Natah.

Za nami Rita Nata w utworze Kanbuni z jej debiutanckiego albumu z roku 2026, w ogóle z lipca bodajże, czyli naprawdę zupełnie ciepła świeżynka. Zachęcam bardzo do zapoznania się z całym tym albumem, bo to, jako się rzekło, efekt bardzo długiej pracy i właściwie gdzieś tam podsumowanie dotychczasowej jej drogi artystycznej, więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Tutaj oczywiście w jakimś tam stopniu, jak się bardzo nastawialiśmy uszu, to sobie mogliśmy dosłuchać tych nawiązań do Aizawa, czyli jak wspomniałam, muzyki quasi-religijnej, sufickiej, ale tego jest rzecz jasna więcej w jej utworach i w jej twórczości. I no, ja bardzo też trzymam za nią kciuki, bo wydaje mi się, że to jest dopiero początek tego, co ona nam może pokazać. Więc zwracamy kompas na Maroko i tam sobie wypatrujemy, co ona nam dalej zaprezentuje. Tymczasem wracamy do Rumunii. Mówiłam wam, że byłam w Bukareszcie i mi się podobało? Tak, to byłam i mi się podobało. Stąd wracam tam też muzycznie. Nie tylko do samego Bukaresztu, ale wracam do tego, co wam obiecałam, ponieważ jestem osobą sławną. Nie będę się wstydzić mówić o sobie dobrze, kiedy w to akurat zdarza się wierzę, rzadkość, więc tym bardziej warto. I przed nami kolejny utwór ze słowem Habibi w tytule, no bo wiadomo, musi się pojawić. Dlaczego w twórczości, w utworze autorstwa rumuńskiej, bukaresztańskiej wokalistki, ja Habibi? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ludzka kreatywność, artystyczna wena są niezmierzone, jak się okazuje, a więc i tutaj mamy tego przykład. Dobra, koniec żartów. Znowu się troszeczkę cofamy w czasie. Rok 2021. Kolejna samouczka, Suchi Fraga, producentka i wokalistka, która tworzy przede wszystkim trap, hip-hop, dużo takich elektronicznych blendów, takich lo-fi rzeczy tutaj się wydarza. Co jest ciekawe, w jej wypowiedziach cytowanych w różnych tekstach spotkałam się kilkukrotnie z określeniem, które ona przywołuje na opis swojej twórczości: kanibalizm gatunków. Ciekawe. Wydaje mi się, że troszeczkę tutaj nabrałam autosugestii i zgadzam się z tym, słuchając jej tracków. Czy wy też? Zobaczmy. Posłuchajmy. Przed nami Suchi Fraga w utworze Ja Habibi. Czy to będzie kanibalizm? Być może.

0: muzykę.
1: Kanibalizm oczywiście muzyczny, tego nie zdążyłam dopowiedzieć, nim usłyszeliśmy i usłyszałyśmy pierwsze takty Ja Habibi, Suche Fragal. Czy tak jest? No właśnie, to już mi powiedzcie, bo ja, tak jak wspomniałam, być może się zasugerowałam za bardzo, co jest faktem. No to jest taka muzyka do chillowania i ja się staram, świadomie lub nie, ale wam wrzucać w te niedzielne, wczesne popołudnia właśnie coś takiego miłego i słonecznego. Czy ktoś powiedział koniec lata? Na pewno nie ja, ale myślę, że na dzisiaj to jest dobry track. Opuszczamy Bukareszt na dobre, jeśli chodzi o dziś. Jeśli chodzi o dziś, ale pewnie nie na zawsze. Co przed nami? Kair. Natomiast nie wokalistka, nie artysta egipski, a sudański. To chyba będzie pierwsze spotkanie, na pewno pierwsze nasze spotkanie z tą artystką. Mowa o Hibie El-Ghizouli. Jako się rzekło, urodzonej w Sudanie, ale mieszkającej i pracującej w Kairze wokalistce. To jest kolejny przykład, który dzisiaj przywołuje kobiety muzyczki, która z muzyką, z twórczością, wokalistyką i instrumentalistyką związana jest właściwie przez całe swoje życie. Natomiast dopiero w tym roku 26 ona nagrała i wydała swój pierwszy album, płytę długogrającą, jeżeli tak chcecie to nazwać. Wysłuchamy dzisiaj za chwilkę tytułowego utworu z tej płyty, Moja Łynar, czyli Woda i Ogień. On wyszedł w lutym, nie zdążył jeszcze ostygnąć. Myślę, że to będzie ciekawa odmiana od tego, co dzisiaj już słyszeliśmy i słyszałyśmy. I w swoim singlu Hiba El-Ghizouli adresuje takie tematy jak podwójne standardy społeczne, płciowe przede wszystkim, uprzedzenia wobec kobiet, etc., więc mocno feministyczna twórczość. I jak będziecie sobie tego słuchać, to pamiętajcie o tych tematach, dlatego że dopowiemy sobie o jej też pozamuzycznej działalności, bardzo z tym związanej, bo to, co usłyszymy w Wodzie i Ogniu, to jest naprawdę bardzo emblematyczna rzecz, nie tylko muzycznie, ale właśnie też jeśli chodzi o treść dla tej wokalistki. No i cóż, skupiamy się przez chwilę, ale to będzie też miłe i chillowe. Hiba El-Ghizouli, Moja Łynar przed nami.

No i jako się rzekło, chyba El Gizuli za nami w singlu z jej debiutanckiej płyty świeżutkiej 2026. Jeszcze dopowiem to, co zapowiedziałam zanim wysłuchaliśmy tego tracka i wysłuchałyśmy, bo jedną z ważniejszych rzeczy w ogóle w pracy pozaartystycznej tej wokalistki jest promowanie kobiet w sztuce głównie, w muzyce. Ona jest współzałożycielką pierwszego całkowicie kobiecego zespołu w Chartumie, który nazywa się Respect the Girls. Fajnie, przyklaskujemy temu. Ona też ze swoją, spoiler, siostrą prowadzi taki projekt The El Gizuli Sisters, w którym łączy sztuki wizualne, muzykę, także promowanie mody. Więc jest to kobieta wielu talentów, ale też z takim zacięciem społecznym / społecznikowskim. Ale dość tego Sudanu, bo wracamy do czegoś, co zapowiedziałam, ciekawe kto pamięta, w zeszłym tygodniu, ponieważ w zeszłym miesiącu, ponieważ miesiąc temu, ach, czas leci, po raz pierwszy, wydaje mi się, w mojej audycji miałam przyjemność prezentować artystkę, raperkę z Kazachstanu. Nie ostatni raz, jak się okazało, już dziś, po nieco ponad miesiącu do Kazachstanu wracamy i będę miała przyjemność wam zaprezentować znów świeżynkę tegoroczną. Artysta indie popowy, rapowy, który występuje pod pseudonimem Dude on the Guitar, tak naprawdę nazywa się Nurbek LMS, jest rodowitym Kazachem i jako się rzekło rapuje, ale dlaczego mnie to interesuje? Bo w ogóle interesują mnie rzeczy dziwaczne. Natomiast co jest ciekawego w jego twórczości, to oczywiście gdzieś tam promowanie kazachskiego języka i muzyki na zachodzie, ale w bardzo ciekawy sposób, taki, który nas przybliża do bardzo tradycyjnych wpływów muzycznych z tego kraju, więc za chwilę po raz kolejny, nie ostatni, w mojej audycji usłyszymy język kazachski, będzie to utwór Barajatar. A ja co? No a ja się jak na sierpień żegnam. Jeszcze nie jesiennie, ale już nieletnio. Ściskam was tak ciepło, jak ciepło jest dzisiaj słońce. Do usłyszenia bardzo, bardzo niebawem. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: around the world from the UK.
1: Jest 14.30, mówi Zofia Błazeusz.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Areszt dla Radosława Piesiewicza, korekta rozkładu jazdy na kolei, ostatnie dni tańszego paliwa.
2: Wiadomości.
1: W Muzeum Historii Żydów Polskich Polin na ulicy Mordechaja Anielewicza 6 na warszawskim Murenowie odbędzie się 9. edycja Tisz Festiwalu Żydowskiego Jedzenia. Wydarzenie zaplanowano w dniach 9-13 września. Tegoroczna odsłona festiwalu odbywa się pod hasłem Wspólnie, a jej tematem przewodnim będą tradycje kulinarne Polski i Litwy. Patronką tegorocznej odsłony imprezy jest Fania Lewando, przedwojenna żydowska restauratorka z Wilna, której 140. rocznica urodzin przypada w tym roku. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do katowickiego sądu.
3: Dzisiaj zarząd może podjąć ważną decyzję, dzisiaj, to znaczy w ciągu najbliższych dni, wybrać spośród siebie wiceprezesa, który będzie pełnił tymczasowo funkcję prezesa zarządu PKOL-u i podejmować ważne decyzje, które powinny zaraz potem nastąpić.
1: Powiedział Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, o przyszłej sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od dzisiaj obowiązuje nowa korekta rozkładu jazdy na kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że pasażerowie skorzystają z efektów inwestycji m.in. w Małopolsce, na Śląsku, Mazowszu i Włódzkim. Dzięki zakończonym inwestycjom skrócą się m.in. podróże między Krakowem a Warszawą, a pasażerowie zyskają nowy przystanek Radom Południowy. Na Mazowszu rozpoczęła się także budowa przystanku Warszawa-Ulrychów i modernizacja trasy Skierniewice-Czachów. Od wczoraj obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, cena benzyny wzrosła, a oleju napędowego spadła w porównaniu z piątkiem. Stawki pozostaną w mocy do końca jutra i będzie to ostatni dzień programu CPN. Jeszcze dzisiaj cena maksymalna za benzynę 95 to 6,64 za litr, za 98 7,46 za litr, a za olej napędowy 7,31 za litr.
2: Campus 97.1 FM.
0: Playing the best music from the UK every week. Select a radio.

0: On radio across the world, this is Selecta Radio.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
5: Zbliża się 15.30, mówi Zofia Błazeusz.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Islandia odrzuciła powrót do Unii, strzelanina na imprezie w Szwajcarii, rekord stanu wody w Wiśle.
6: Wiadomości.
5: Islandczycy odrzucili propozycję wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Według najnowszych danych 52,5% było przeciwnych propozycji rządu dotyczącej wznowienia negocjacji, a tylko 47,5% było za. Kraj przed wyborami zmagał się z wielką falą dezinformacji, która pochodziła z kraju, a nie z zagranicy. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Prace w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone w 2013 roku. Jedna osoba nie żyje w strzelaninie na imprezie Techno pod Zurychem. Kobieta zginęła, a 5 osób zostało rannych w szwajcarskim miasteczku Aarau. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie niejasne. Na miejsce skierowano znaczne siły i rozpoczęto dochodzenie, przekazała policja na platformie X. Strzały padły około godziny 3 w nocy, a impreza miała 3,5 tysiąca uczestników. Rekordowe opady deszczu, przekraczające 300 mm w ciągu doby, spowodowały liczne powodzie i lawiny błotne w prefekturze Fukui w środkowej Japonii. Ponad 240 tysięcy osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tysięcy do ewakuacji. Jedna osoba została ranna. Ministerstwo Infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek. Tymczasem w Polsce Wisła pobiła kolejny niechlubny rekord. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wczoraj na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 cm. Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia. Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zalewni obejmujących obszar Warszawy.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Reklama. Radio Campus.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

There's love in them, their hills. The vibrating vibrations, tu jest Jan, słuchacze do Sunday Soul Cellar. No masę ciekawych rzeczy dzisiaj, patrząc na playlistę, już sam nie mogę się doczekać, trochę funku, no dwa odkrycia w tym tygodniu i teraz je przedstawię. Taki funkowy band, który, no początek 70-tych, Motown, jakoś tam znikł, no ci co lubią takie rzeczy ich znają, ale mało ludzi pamięta o grupie Switch. Ale ich posłuchałem i całkiem fajnie byli. I potem jakaś śpiewaczka Kay Avett, o której w ogóle nie słyszałem, nie jest aż taka stara jak inne rzeczy, co lubią, ale też spodobało mi się. No to moje odkrycia wam przedstawiam i potem różne inne ciekawe rzeczy. Gramy.

Okay, a vet, you are loved, to znaczy, to jest całkiem nowa płyta, mało o niej wiem w ogóle, ale fakt jest, że gdzieś tam w internecie to wszystko jest i okay, a vet, potem playlistę dam. No, mieliśmy trochę wiadomości smutnych z zeszłego tygodnia. Zmarł taki bluesowy śpiewak, co tam od czasu do czasu grałem na Sunday South Cellar, Latimore. I Latimore miał długą karierę, miał już dobre 83-84 zdaje się, i karierę trzymał aż do samego końca. On grał na blues circuit jako bluesowy artysta, co popularne w południowych Stanach, właśnie taki nowy Chitlin circuit, ale też w latach soul to miał hity, nagrywał w Miami dla TK Records. I jego duży hit był Let's Straighten It Out, co usłyszycie po pierwszej piosence. A pierwsza piosenka jest też no, smutna wiadomość, co jakoś złapała cały świat, bo Dolly Parton to śpiewa country. Nigdy nie pomyślałem, żeby zagrać ją na Sunday Soul Cellar, ale mimo tego to szalenie sympatyczna postać. Pamiętam ją z różnych takich głupich filmów, ale poza tym, że była bardzo popularna i pisała swój materiał i miała ewidentny talent, to charytatywnie nie angażowała się w politykę, pomagała ludziom i rzeczywiście świat stracił kogoś, którego co no, zostawił coś dobrego za sobą i takie postacie w dzisiejszych czasach są rzadsze i rzadsze. No to co mogę wam przedstawić? Piosenkę Little Sparrow, co jest piosenka Dolly Parton. I muszę powiedzieć, że ta piosenka mnie trochę tak szokowała, bo jest dość takie feministyczne, o trochę jak o kobiecie, co jest źle traktowane przez mężczyzn. No to ta poważniejsza część Dolly, ale ta piosenka jest w wykonaniu pani Betty LaVette. Z nami jeszcze śpiewa, też często pokazywana na Sunday Soul Cellar. No to wszyscy pamiętamy Dolly i usłyszycie w wykonaniu Betty LaVette. To będzie Betty LaVette i takie dość poważna piosenka, nie taka wesoła country, jakby może się spodziewaliście po Dolly Parton, Little Sparrow, i potem usłyszycie Latimore.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Wow, to już dawno się nie widzieliśmy. No, przed tą przerwą mieliśmy Little Sparrow, piosenka Dolly Parton, Betty LeVette, Let's Straighten It Out, Latimore Classic i jeszcze taki ekstra, piosenka Big Soul i to jest John Lee Hooker i John Lee Hooker, słynny bluesman, nie z Chicago, raczej operował w Detroitcie i on jakby żył, bardzo nieprawdopodobne, to już by jakieś 107 miał albo coś, ale on by miał urodziny, no to pamiętamy John Lee Hooker. I też pamiętamy pana Winoni Harris, Mr. Blues, jeden z moich absolutnie faworytów, bo był taki urwis. Ważna taka postać, że on koniec 40-tych latach i 50-tych to Mr. Blues był topem na Chitlin Circuit, to znaczy, że on był taki, i to były te pierwsze wersje rock and rolla. Tylko to publiczność Elvisa była raczej młodzi ludzie, nastolatkowie, co poczuli ten rytm afroamerykański, trochę taki rock and rollowy, ale pionierzy byli ci blues shouters pierwszej połowy i Winoni był jeden z czołowych i też był strasznym urwisem. Ja czytałem książkę o nim, pił, no kobiety tam w każdym mieście, rodził jakieś tam dzieci, kupował, był taka pierwsza gwiazda, co była większa niż życie. I też publiczność kochała pierwszej części i śpiewał o głupich rzeczach, o alkoholu, takie rzeczy, co ludzi bawiło. O, na przykład usłyszycie, jak on kłóci się z sędzią, bo go wstawili do sądu i tam różne rzeczy. I takie piosenki pisane dla niego były. Chyba sam też trochę pisał, żeby po prostu publiczność bawić. I, ale tak szybko, jak Winoni był gwiazdą i był naprawdę bogatą gwiazdą, to przepił to wszystko. Bycie gwiazdą dla niego bardzo krótko było, bo muzyka się zmieniła, przyszły nowe pokolenie. Ludzie zapomnieli tych blues shouterów, chociaż Winoni był całkiem przystojny w garniturze, ale to całkiem często byli tacy no, typowi bluesmeni, trochę otyli, z papierosem w gębie i nie aż tak prezentowalni jak nowe pokolenie muzyków. I koniec Winoni, to trochę smutne, już wszyscy zapomnieli o nim. On też młodo zmarł, 50 parę.

0: Ale jakby jeszcze żył, by miał... by miał, no nie powiem ile by miał, ale by miał urodziny w zeszłym tygodniu, no to zawsze co roku lubię Wynonie Harris, bo ciekawy, miał super głos, taki typowy blues shouter, to znaczy, że mikrofony były trochę inne i on musiał naprawdę krzyczeć te blues i to są blues w takim sensie, właśnie te Chitlin Circuit Blues dla ludzi, żeby się bawili. No i też sporo płyt zostawił po sobą. No tu słyszycie Mr. Blues i to był jego pseudonim Mr. Blues. No to jak każdym razem w Nowym Mieście był, to mówił, że Mr. Blues is coming to town. I to Wynonie. Tell a whale of a tale, no to on opowie, jak opowiada o kobiecie ogromną historię. Whale to wieloryb. Wieloryb baśni. No to taka ogromna baśnia. I potem tą piosenkę, o której mówiłem, Good Morning Judge, Wynonie się pokazuje w sądzie. Coś tam rozrabiał i musi się tłumaczyć przed sędzią. Mr. Blues, ja cię pamiętam. Myślę, że dużo innych też. I happy birthday w niebie, gdzie nie jestem wcale pewien, że trafiłeś, ale gdzieś tam na pewno jesteś, Mr. Blues.
1: Hey boys, did you hear that noise? Did you hear that thunder sound? Say boys, do you know that noise? Well,

No, pierwszy połowę 50. No, zeszłego wieku, Winoni Harris w takich dzisiejszych czasach by taką piosenkę chyba nie wydali, opowiada sędziowi, że no, dlaczego się znalazł w sądzie, bo spotkał fajną dziewczynę, dopiero później się dowiedział, że tylko ma 15 lat i jej ojciec jest szefem komendy policyjnej, tak. No, zabawne, ja go bardzo lubię i happy birthday, Winoni Harris. Vibrations, dużo mamy vibrations, to znaczy, że wibruje. W ogóle w studiu Radio Campus wibruje, no to chcę wam to przekazać. Będą Sweet Vibrations, znowu Latimo, którego już pamiętaliśmy. Evil Vibrations, to złe wibracje, no może mniej takich. Mighty Riders i Soul Vibrations, Dorothy Ashby. No to ta Dorothy Ashby, jak usłyszycie, jest trochę inna, bo ona gra na harfie. I ona była taka, no, klasyczna harfista, ale zaczęła robić takie trochę więcej jazzowe i nawet tutaj można powiedzieć, że trochę blisko funku. No to jak pierwszy raz chyba w życiu usłyszycie taki funky harp. Harf, jak to się mówi po polsku. Anyway, Vibrations. Gramy i playlista już jest na moich stronach Instagram i Facebook.

pomieszaliśmy style w tym tygodniu w Sunday Soul Cellar. Mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadzało. Mieliśmy taki prawdziwy blues John Lee Hooker, Winoni Harris, ten jump blues początek 50-tych, taki nowoczesny soul, Kajawet, trochę funku, switch, Northern Soul, The Vibrations, Latimore, taki blues soul czy soul blues, sam nie jestem pewien. I tam było z albumu Afro Harping, Afro Harping po polsku, właśnie Dorothy Ashby, bardzo ciekawa postać muzyczna z 50-tych, 60-tych lat, która próbowała po prostu harpę wprowadzić do światu jazzu i zostawiła naprawdę niektóre. I tutaj była właśnie więcej w takim funkowym, bo nagrywała w Detroitcie i tam na tym nagraniu muzycy Motown. Dobra, no to dosyć nagadałem. Czas się pożegnać. Może więcej takiego soulu w przyszłym tygodniu, bo teraz chcę zakończyć też najlepsza afroamerykańska muzyka. Max Roach to jest legenda muzyki jazzu. No, perkusista w 62 wydał album It's Time. Na tym albumie nie wymienię, bo nie potrafię wszystkich, co grali, ale super nagrania. Jego żona, Abby Lincoln, to śpiewa właśnie na tym. I saksofon tutaj jest też ważny. Clifford Brown, zdaje się, z czego co pamiętam, ale no chyba pamiętam dobrze. I ta piosenka się nazywa Lonesome Lover. No to jest trochę taki dłuższy jazz, ale od czasu do czasu, dlaczego nie? Sunday Soul Cellar na mediach społecznych, Facebook, Instagram znajdziecie playlistę. Nawet ten program nagram i zostawiam tych, co nie słyszeliście jeszcze raz. Do widzenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.

0: Tymek Bryndal
1: i Rafał Bryndal.
0: Audycja Imię Ojca
1: i Syna.
0: O, ale masz dzisiaj jeszcze niższy głos niż ja. Co tu się wydarzyło?
1: Za dużo klimatyzacji. I się załatwiłem, przepraszam, ale gnany obowiązkiem wobec słuchaczy, słuchaczek i osób słuchających.
0: Boże, jakoś zaraz ci poezję znajdziemy, żebyś czytał, bo tutaj...
1: Przyleciałem tutaj, przygnałem, bo dbam o dobre imię. W końcu to jest imię ojca i syna. Imię.
0: Tak jest.
1: Dobre imię naszej audycji.
0: Dobry, tam przygotowałeś żarcik na początek.
1: Ale przede wszystkim dobrą muzę przygotowałem na początek.
0: Bo to ty zaczynasz i jak to zawsze mówisz, program ten polega na wymianie. Raz ty, raz ja. Oko za oko.
1: Ten kolektyw z Leeds, ale
0: geny za geny.
1: Z Leeds, a teraz w Londynie siedzą. Nabijan Twist.
0: To taka chyba częsta kolejność zdarzeń.
1: Tak, dużo kapel zaczyna gdzieś.
0: W Leeds, a kończy w Londynie.
1: My jeszcze tak nie zrobiliśmy, ale może wszystko przed nami.
0: Tak.
1: Nabian Twist, nie mylić się. Nabian Twist, to jest rodzaj fryzury.
0: A nie Nubian?
1: Nubian Twist, to jest rodzaj fryzury.
0: Nabian Twist to taki...
1: Rodzaj fryzury.
0: Serek wiejski.
1: Nie, Nubian...
0: Mógłby być.
1: Nubian Twist.
0: Taki kefirek.
1: Wiem, dlaczego nie chcesz...
0: Nabian Twist.
1: Nie chcesz, żebym skończył to, bo to jest rodzaj fryzury tworzony poprzez kręcanie pasmu włosów, miękkie spirale... Niektórzy jeszcze mogą o tym pomyśleć, pomarzyć.
0: Rozumiem, że pijesz do mojej krótkiej fryzury. Chciałbym zaznaczyć jedynie, że zakola są u nas, jak widzę teraz na ciebie, dziedziczne, a ja jestem łysy z wyboru póki co.
1: Zakola gdańskie i
0: Stara Rzeka. Stara Rzeka nam w głowie.
1: No i co tam ty teraz?
0: Dobra, ale tu lecimy. No nawet, słuchaj, chciałem, że jakoś tu piłeczka pójdzie po tej tafli. No ale dobrze, no to ja... no witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie. Ja czasami będę chrząkał.
0: Dobrze, trzeba nieraz odkaszlnąć, a ja na początek przygotowałem taką świeżynkę. Jeszcze nie ostygła na streamingach. Erykah Badu i Alchemist wydali płytę. Wyobraź sobie.
1: Słyszałem
0: może
1: o tym,
0: tobie ale... to mówi trochę, ale mi to mówi bardzo, mi to robi dobrze.
1: No, aż mnie zatkało.
0: Aż przytkało tutaj, klimatyzator się odpalił.
1: Z wrażenia.
0: Witch Doctor, to może tak właśnie z taką wróżbą lekarską dla ciebie. Bo ty tak. Ostatnio w ogóle w gwiazdy tam patrzysz, coś, jakieś takie masz dziwne zajawki.
1: Może stąd mnie szlak trafił.
0: Może patrzyłeś się za długo w klimatyzator, no. Niektórzy w słońce podczas zaćmienia, ale tak.
1: A zwróć uwagę, że nie użyłem słowa air condition, które teraz jest nagminne.
0: Jakiego słowa?
1: Klimatyzacja.
0: Jeszcze mógłbyś powiedzieć AC.
1: Dobra.
0: Mogliśmy dużo
1: Erykah
0: powiedzieć.
1: Badu.
0: Możemy tak mówić i mówić.
1: Erykah Badu.
0: Już wywołujesz, dobrze. Już puszczam, spokojnie. Erykah Badu i Alchemist. Zawsze narzekasz, tak mało mówię, jak... Erykah Badu i Alchemist. Witch Doctor.

0: Erykah Badu i Alchemist Witch Doctor.
1: Utwory, które zaprezentowaliśmy na początku naszej audycji, świadczą niezbicie o tym, że możecie w naszych programach usłyszeć bardzo dobrą selekcję. Ładnie to powiedziałem, jakby
0: nagrady. Bardzo ładnie, jakbyśmy byli w reklamie trochę.
1: Słuchaj, byłem dzisiaj pod wrażeniem, bo wracaliśmy z Anią z Trójmiasta i widziałem w momentach newralgicznych panów, którzy kierują ruchem, policjantów. Wiesz, jak to fajnie wygląda, jak oni tak, oni tak płynnie tu pokazują tym, że mogą przejechać.
0: Tańczą tak na tym asfalcie.
1: Wiele, jak ja byłem chłopcem, to wiele osób chciało właśnie być tym, jak to się nazywa?
0: Gliniarzem.
1: Ale nie, chcieli specjalnie, żeby regulować ruch uliczny. Dzieci wtedy miały
0: chcieli
1: takie...
0: Chcieli machać lizakiem.
1: Jedni chcieli być strażakami. Ja chciałem być takim, co się podpina w kabinie, zamyka i jedzie na wysokość i operuje dźwigiem.
0: Ja chciałem być chyba wróbelkiem, elemelkiem, z tego co pamiętam.
1: Piękne. Dzieci, teraz większość chce być influencerami, tak sądzę. Czy może ja trochę...
0: Też chciałeś być trochę pewnie. Taki policjant to taki no, dźwigowy to ma taki influencing, że przecież może całą dzielnicę zburzyć.
1: Rzeczywiście.
0: Jak się rozpędzi.
1: Tak, no, jak zakręci tym całym dźwigiem, to może zamącić wszystkim w głowie.
0: Nie, ale dzieci to w ogóle tak lubią władzę, nie? Chyba w dużej części, tak wiesz.
1: Ale ci policjanci dzisiaj byli naprawdę na poziomie.
0: Pozdrawiamy policjantów.
1: Dzięki temu ruch był trochę mniejszy, aczkolwiek wszyscy wracają z wakacji, bo to ostatni.
0: Poczułem się teraz jak w takim prawdziwym, myślę, że jest to prawdziwe radio, ale takim na Krajowej Siódemce ruch całkiem niezły. Po godzinie 20 użyło za Otwockiem, gdyż posprzątano skutki wypadku.
1: A prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń. Czekają nas upały. Jeszcze będzie gorąco.
0: Ostatnia prosta tego lata, ale jakże słoneczna.
1: Słuchajcie.
0: Przechodzimy do wiadomości.
1: Słuchajcie.
0: Rafale.
1: Wiadomości.
0: Wiadomości teraz lecimy.
1: A ci Koreańczycy wypuścili kontenerowiec, który pierwszy raz popłynie nową trasą koło Arktyki, co skróci czas
0: transportu
1: z Azji do Europy, nie przez kanał Suezki, o 10 dni. Nie wiem, jak im to wyjdzie, ale próbują to robić.
0: Trzymamy kciuki w naszej redakcji. To były wiadomości.
1: A teraz z parklami.
0: Z parklami. No te
1: charyzmatyczna wokalistka, ojciec z Indii, matka z Meksyku, ona z Teksasu.
0: A później będzie sport.
1: Jazz, soul, bolero.

0: sport.
1: Nie, ja oczami wyobraźni zobaczyłem, że podczas tego numeru
0: to teraz
1: w samochodach wracających z nad morza rodziny zawiesiły spory, złapali się za ręce, oprócz kierowcy oczywiście, i nucili tę melodię z parklami. Tak sobie pomyślałem, że fajnie by to było.
0: To były tak zwane noktowidzenie Rafała Bryndala. Stały punkt naszego wieczorku radiowego.
1: Tak, to jest efekt tego, że za dużo rozmaitych dzisiaj musiałem przyjąć syrop taki, żeby się pojawić dzisiaj.
0: Taki śmieszny syrop wziąłeś?
1: No to do końca nie pomógł, widzę, przepraszam państwa.
0: To teraz sport. Przypominamy, że konkursy są dla psów i koni.
1: Sport, Bruno Fernandes dzisiaj cudowny, co mnie cieszy, bo jest kapitanem u mnie w fantasy.
0: A, bo ty grasz tam w ten.
1: Tak.
0: Układasz tam tych zawodników.
1: I Emeniu wygrało dosyć znacznie.
0: Jakby ktoś się przygapił. Mhm. Znaczną wygraną.
1: Fajnie dzisiaj się tak tutaj bujamy. Fajne takie bujające numery. Ty jesteś w dobrej formie.
0: Ty też jesteś... właśnie jakoś tak się zrobiło niepokojąco za miło, moim zdaniem, muzycznie. Trzeba tam troszeczkę, ale to ja zaraz namieszam, ale to zaraz, bo tak teraz w sumie się, taki się wylosował numer Kalifornia, taki facet San Diego, ale mieszka w LA. Mm-hmm. Klasyczny. Ten sam model, co Leeds i Londyn.
1: Mm-hmm. I masz z tym problem?
0: Możemy zaraz do niego napisać.
1: Mam nadzieję, że odpowie.
0: Seven Dances. Header.
1: Dobra.
0: Header. I to jest Paul Castelluzzo. To jest jego, taki tutaj przyjął pseudonim na tą okazję. A ty miałeś kiedyś jakiś pseudonim?
1: Breezy. Breezy.
0: Breezy.
1: Bo Breeze to tak.
0: Ale sam sobie wymyśliłeś, czy
1: nie, pani od angielskiego.
0: Okej. Okay. Breezy. Mhm. Dobra, dawno tego nie słyszałem. Rzeczywiście było Breezy.
1: Młody Breezy był stary Breezy. Ty jesteś najmłodszy.
0: Jestem the young Breezy. Header Earslam, to wiem, że to czytałem, że to wytwórnia, nieważne. Seven Dances.
1: Zamieniam się w słuch.
0: O, widzę. O,

0: Чак. У, лючка.
1: Za szybko wystartowałeś.
0: Wystartowało, wystrzeliło wręcz. No, bo to tak. Szabaka widzę, że
1: no,
0: tutaj
1: a ty tak go lubisz, że od razu być poszukał.
0: Od razu. Bym nic nie gadał w ogóle.
1: A wiesz, że on nową płytę wydał właśnie.
0: No wiem. W ogóle dzisiaj jest dzień, tak, jest dużo premier.
1: W naszej audycji.
0: Tak, ale też, bo teraz no ten, jeszcze mam jedną płytę, która... Mam jeden numer, no, nie uprzedzając faktów. Słucham, co mówiłeś?
1: Mówiłem, że...
0: Ale nie, chyba się zaraziłem u ciebie, już mi się też...
1: No przestań.
0: Głos mi się tutaj...
1: To jest alergiczny moje, te wszystkie tutaj
0: alergiczny
1: problemy.
0: Alergiczny na co?
1: Na klimatyzację. Może mi nie służy klimatyzacja.
0: Miałeś taką okazję do jakiegoś żartu.
1: Dużo słuchaczom... A propos klimatyzacji, to... Mogę jakiś taką historię... Miałem taki samochód, który miał szyberdach i w zimę zapomniałem... że jest śnieg u góry i otworzyłem i pewno śniegu wpadło do środka i szedł koleś, a ja ten śnieg wysypywałem z samochodu i on mówi, o, co się stało? Ja mówię, no przesadziłem z klimatyzacją. Tak. Suchar, no brak. Dobra, szaba. Ale ty sukces wczoraj, koncert
0: nie, no ty masz
1: w Instytucie
0: sukces, taka,
1: Teatralnym.
0: Taka anegdotka to jest sukces.
1: W Instytucie
0: nie,
1: Teatralnym.
0: Daj spokój, to jest dobra anegdota.
1: Artificial Alice, wszyscy o tym mówią, że piękny koncert wczoraj.
0: To miło. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tym mówią. Tak, nadchodzi nowa płyta, niedługo premiera. A to będziemy pewnie jeszcze będziemy informować. No naprawdę, czuję, że kurczę też tak, zaraziłeś mnie klimatyzacją, coś czuję.
1: Szabaka na pewno już mówi o Artificial Alice. Bo to jest duchowa podróż łącząca współczesny jazz.
0: Proszę sobie trochę...
1: Stanowiąca dojrzały...
0: Rozświetlony ekran, będziesz lepiej widział.
1: Nie rozśmieszaj mnie.
0: Szabaka All Time African Gods. Tak? Dobrze, proszę bardzo. Proszę na antenie, proszę bardzo.
1: Jesteśmy na półmetku naszej.
0: No, zbliża się półmetek.
1: Chciałem powiedzieć paplaniny.
0: Paplanina i syna Lina.
1: I miał ojca i syna, Rafał Bryndal.
0: I jakie ma na imię? I Tymek Bryndal.
1: I Szabaga.

0: takie ilustracja muzyczna do takich przemyśleń, że...
1: Taki kolaż, taki dźwiękowy,
0: no, że czas tak biegnie, że wakacje już się kończą, lato się kończy, że...
1: Czas to konstrukt.
0: Trzeba wrócić z nad rzeki, jaka by nie była długa.
1: Albo ją spłynąć.
0: Trzeba z nad morza też, jak na fali sukcesu, albo wręcz przeciwnie, też trzeba powrócić do realiów życia. Tak sobie myślałem. No, ale jest pięknie, bo ten utwór bardzo poruszył niebo i ziemię, duszę i serce.
1: Chyba... Wybacz, że ziewam.
0: No dobrze, to powiedz coś lepszego.
1: No, no dobrze, no. Ja podniosę poprzeczkę, jak wchodzimy w takie dziwne, te takie enigmatyczne terytoria. Takich pejzaży dźwiękowych, takich różnych planów, plam akustycznych, takich poszukiwań.
0: Ale obiecuję, jeszcze będzie wesoło.
1: Jeszcze będzie wspaniale. Czas to konstrukt, chciałem ci powiedzieć. Wakacje trwają w sumie wiecznie, albo nigdy ich nie było. Taki rzucam ci pomysł.
0: I szczęściarzem, kto ma nieustające wakacje.
1: A z rzeką to jakie jest to chińskie przysłowie, że się siedzi na brzegu rzeki i patrzy na rzekę, którą porywa twój dom? Taki. Nic nie powiesz, tak?
0: Nie, chciałbym to...
1: Ciężko się z tobą rozmawia. Albo jakieś robisz aforyzmy, produkujesz, albo...
0: Nie, to było bardzo to mądre powiedzenie.
1: Dziękuję.
0: I chyba...
1: Nie moje, chińskie.
0: A dzisiaj masz tak trochę...
1: Co? Dzisiaj mam co?
0: Taki właśnie dobry humor.
1: Zaraz się udusimy z tego śmiania się, słuchaj.
0: Ja się nie mogę śmiać, no bo widzisz.
1: Bo widać, że śmiech to niezdrowie w twoim wypadku.
0: Pozdrawiam wszystkich, naprawdę.
1: Pozdrawiam wszystkich klimatyzatorów w tym kraju.
0: Puść ten numer, który...
1: No to ja podnoszę poprzeczkę. Nie, w ogóle nie słuchasz mnie, w ogóle nie nawiązuję do niczego. Podbijam poprzeczkę eklektycznych naszych tutaj wynurzeń i zobaczymy, czy nasza audycja wytrzyma. Czy nie puści jej jakiś szef. Szwy, czy nie pójdą jej. Nowa płyta ukazała się niedawno, chyba w ogóle w piątek. Kaja Draxler, Peter Elt i Christian Lillinger. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten niech się dowie. Proszę sobie Shazam szybko odpalić, sprawdzić tych państwa. No plejada. Plejada muzyki współczesnej, awangardowej i jazzowej.
0: Miałeś z nimi do czynienia, z tego co pamiętam.
1: Miałem bardzo. Tak, no ostatnio przed Peterem Eltem miałem przyjemność grać koncert. Mam to w CV, tak na złotymi tam, z złotym kolorem.
0: Ten koncert przyszedł do historii polskiego jazzu.
1: No, utopił się w niej, ale tak, powiedzmy, poszedł na dno ten kamyczek, ale daliśmy kamyczek. Utwór Jogen. Tak, coś jeszcze byś chciał dodać?
0: Nie, czekam.
1: Dobrze, uwaga, przygotuj się, bo to będzie dobre uderzenie.

0: tutaj słyszałem
1: taki,
0: wszystko.
1: Tak zwany cios.
0: To był soul, jazz, funk, to było wszystko. To było brazylijskie, to była Afryka, to był wszechświat, to był kosmos. Dojrzały manifest twórczy.
1: Dojrzały manifest twórczy, dokładnie. Kaja Draxler, słoweńska gwiazda pianistyki, cudowna.
0: Piękny ten numer.
1: Świetny, świetny. Co teraz byś chciał...
0: Hell's Kitchen.
1: Dokąd idziemy?
0: Hell's Kitchen. Wiesz, co to jest? Hell's Kitchen?
1: Wiem. Taki no, program telewizyjny.
0: Nie, dzielnica. To część... część Manhattanu.
1: A.
0: Cieszyła się kiedyś złą reputacją w latach...
1: Hell's Kitchen, mówisz.
0: I nazwali tak Hell's Kitchen. No, w dziewięćdziesiątych latach. Tam mafia irlandzka była i... No i tam się wychował Sylvester Stallone.
1: No.
0: No i wychował się ten człowiek, którego teraz chcę zaprezentować, niejaki Marlon Craft.
1: Mhm.
0: I to będzie zupełnie odbitka.
1: Dobra, no to
0: wyobraź
1: właśnie tak.
0: Sobie,
1: jedziesz
0: samochodem, otwierasz okno i puszczasz ten numer i wszyscy zwracają na ciebie uwagę.
1: Jak już będę miał prawko, to go tak zrobię.
0: No,
1: Marlon Craft, Something Wrong in Heaven.
0: Mhm.
1: Prosto z Hell's Kitchen.

0: But if I never lose this friendship, will I have lost you?
1: When I have lost you.
2: Jednak trochę dotarło do ciebie to.
3: Tak, totalnie.
2: Ale to taki fajny...
3: Poczułem jakieś oktany w powietrzu, taki petrol head, jak to się mówi.
2: Niedzielny wieczór.
3: Niedzielny numer.
2: Niedzielny numer. Poza tym tak sobie wyobrażam, że sprawił to, że więcej słuchaczy nas słucha.
3: No, taki magiczny. Nagle wszystkich coś tknęło, że trzeba włączyć radioodbiornik, też tak myślę.
2: Musimy zawsze komunikować to, że możecie to odsłuchać naszych audycji.
3: Komunikacja jest ważna.
2: Chociaż nie, życiu. Nie mamy żadnego Insta ani tego.
3: Nie, nie mamy. Ile można mieć Insta?
2: Ale na stronie kampusu.
3: Są na kampus, radiokampus.pl?
2: Tak, tam jest, są nasze podcasty.
3: Tak, imię ojca i syna. Wszystkie są. 45 będzie z tym.
2: Tak, jestem dumny, ponieważ nie mieliśmy wakacji.
3: Jestem w szoku.
2: Po prostu jesteśmy...
3: Jestem tak dumny, jestem bardzo dumny, wiesz, już po prostu...
2: Rok, jak to robimy.
3: To bez przerwy, jest to wspaniale.
2: Tyle spotkań, co niedzielę z synem się spotykam, wymieniamy doświadczenia,
3: muzykę. Trzeba by tu rosół przynieść, czy coś.
2: Rosół?
3: Tak, tak, no taki niedzielny obiadek trzeba zrobić.
2: I kurę.
3: Kurę. Słuchaj, ja mam, wracając do naszego kącika panoptykonu, naszego kółka graniastego, ambasadorskiego, sportowego, aforyzmowego, bo już mamy w sumie tych segmentów przez lata. Wiadomości też jest ciekawym, to jest ciekawy segment nowy, wydaje mi się, że trzeba go włączyć do programu, ale ja mam brazylijski utwór, ale w nieoczywistym, nie do końca brazylijskim wydaniu, bo trafiłem numer Calabocca Menino, który puszczałem tydzień temu. To był tydzień temu? Tak. Calabocca Menino, czyli jak dobrze pamiętasz w tłumaczeniu, cicho bądź chłopcze. Nej, nej, nej. I utwór ten wziął na warsztat, na tapet.
2: Brzydko mówiąc, na warsztat.
3: Brzydko mówiąc? Warsztat to dobrze, taka pochwała pracy, rzemiosło.
2: No tak kolokwialnie też można powiedzieć.
3: Zajęli się tym Fire Orchestra. Utwór według albumu ma 10 minut. Nie wiem, czy będziemy słuchać całego, ale chociażby część jakoś jego, bo rozumiem, że jeszcze byś chciał coś puścić pewnie dzisiaj.
2: Tak, ale jestem bardzo ciekawy, co Fire zrobił.
3: Co Fire zrobiło z Calabocca Menino?
2: No właśnie.
3: No dobra, no to słuchaj, zapraszam. No to co? Lecimy?
2: Yes, to zapinamy.
3: Zapinamy wrotki.
2: Wrotki to takie powszechne.
3: Wrotki, no właśnie wrotki dawno nie wzięli nikogo na wrotkach.
2: Pasek.
3: No. Fire Orchestra Calabocca Menino.

0: Musimy przerwać ten piękny utwór.
1: Musimy, nie musimy, ale warto polecić go wszystkim, którzy chcą w całości go wysłuchać.
0: Fire Orchestra, mhm. Calabocca Menino.
1: Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Ja dziękuję wszystkim, którzy wysyłają takie wsparcie duchowe dla mnie, bo rozumieją, co ja muszę przeżywać co tydzień tutaj. Takie muszę przeżywać.
0: Co? Ten jaki w ogóle? Słuchaj, to ja ci muszę pokazać, jakie ja listy dostaję.
1: Co ja muszę przeżywać? Chodzą o ci o to, że ja takie uniesienia muszę przeżywać. To nie było nic negatywnego. Jak ja z tymi uniesieniami
0: chcę poradzę. No tak, te wizje masz, no. Ciekawe, jeśli musi jeść to było śniadanie, szczerze mówiąc, jak ty tak nagle nad tym jajkiem nagle widzę, jak pływa w tym jajku rodzina, wraca jakoś ten motyw powrotu rodziny jest jakimś, teraz tu otworzymy jakiś, wiesz, na poradnię scenograficzną.
1: Niewątpliwie nasz program jest terapeutyczny dla wielu osób. Pomaga im rozwiązać problemy rodzinne. Może też sobie nagrywają w domu audycję imię ojca i córki, albo imię ojca i teścia.
0: Polecamy, czekamy na wasze podcasty w takim razie.
1: A ja teraz, biorąc pod uwagę, że już blisko.
0: Już blisko, już bliżej niż dalej, słuchaj.
1: Jeszcze chciałbym tego taki numer puścić, który mi się spodobał w zeszłym tygodniu.
0: Dobra. Terrence Martin i Marcus Gilmore. Proszę bardzo.

0: nie poznaje siebie.
1: Nie, jak tu klawiszek tak zwany.
0: Ale to tak na pograniczu kiczu trochę leciało. I mogli to tę granicę przekroczyć, a jednak dali radę, że to jest taki...
1: Dźwignęli ten kicz, no.
0: Dźwignęli
1: go.
0: To jest dobry moment, żebyś zaprosił na swój koncert, ponieważ ty co tydzień masz jakiś koncert.
1: Tak.
0: No powiedz, gdzie będziesz teraz grał?
1: Słuchaj, zapraszam serdecznie osoby z Trójmiasta i Gdańska, miasta nadmorskiego, do klubu L8 na Lawendowej, gdzie gram w trio. Nazwa się, już któryś raz gramy razem, nazwa jest prawdopodobnie Gruz, będziemy się nazywać, bo taka to muzyka. Mhm. Alan Kapołka i Krzysztof Hadrych i ja.
0: Znakomicie muzycy.
1: Znakomite granie, towarzystwo, muzyka, zapraszam, wstęp wolny i przyjazny i tak dalej. I czas nam się kończy, więc ja w tej chwili bardzo dziękuję. A ty coś robisz w tym tygodniu? Na co byś chciał zaprosić ludzi?
0: Nie, jeszcze nie. W tym tygodniu nie. 24 września LADM mam koncert. No, ale to jeszcze będę.
1: Tak w bóle pograć. Z jakimiś noschoczami.
0: Albo w Scrabble.
1: To też
0: zapraszamy. Przy bólach.
1: W bólach. LADM, ale to jeszcze będziemy zapowiadać. Dziękuję ci bardzo,
0: A
1: ojcze.
0: Co teraz puszczasz?
1: Ja teraz puszczam taki twór, co się nazywa Larat.
0: No dobra.
1: Larat New Sons Original. Dziękuję ci, tatusiu.
0: Ja też dziękuję ci.
1: Wspaniała
0: synku.
1: To była niedziela. Bardzo, bardzo miło.
0: Przepraszam za mój głos, za
1: ale
0: katar.
1: Ale daj spokój. Zdróweczka ci życzę. Zaraz tutaj jakiś kupimy gripeksik czy coś.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Za troskę.
1: Proszę.

Halo, cześć, czołem, z tej strony Marek. Zielony Jezus, to jest audycja Leśna Strona Dźwięku, jak co tydzień o 21 w Radiu Campus. Bez opóźnień już, moi drodzy, bez opóźnień, jestem punktualny. Najwyraźniej zawsze byłem, ale widocznie się z tym kryłem. Dobrze, ja może przejdę od razu już do meritum dzisiejszej audycji. Postanowiłem w takim razie podzielić się z Wami fragmentem sesji porannej, sesji seta, to porannego z Tribalangi, z tego roku z Tribalangi, na scenie Patchouli, poranny, niedzielny chill. Tak, właśnie, chill trwał ponad 2 godziny, więc usłyszymy tylko fragment, godzinkę, ale mam nadzieję, że wprowadzi Was w odpowiedni nastrój. Niby zamykamy już wakacje, więc nie ma co płakać, nie ma co się użalać, trzeba to przyjąć, że tak powiem, ze stoickim spokojem, czyli właśnie na luzaczku, na spokojnie, bez spinki. Tak, to właśnie jest moja rada i mój sposób, i w takim razie udzieli się Wam on może też. Zapraszam. Zatem Zielony Jezus w swojej jakże spokojnej odsłonie.

0: Kamil Piwot i ostatni, czyli kawałek na sierpień. Zmniejszyć ci, tak?
1: Nie, ciutko głośniej.
0: Nawet tak, za cicho. Dobrze. To jest Rapsesja. Michał Płociński
1: i Marcin Antani.
0: Rozpoczynamy od Piwota. Kawałek pod tytułem Ostatni, ale nie martwcie się, to nie jest ostatni kawałek z płyty Henryk. To może być ostatni sierpień, ale Kamil planuje jeszcze dorzucić 4 numery na wrzesień, październik, listopad i grudzień, by cały rok z dziadkiem Henrykiem dopiąć jednak. No i czekamy na numer wrześniowy. Trzeba przyznać, że to był już ostatni dzwonek, żeby zagrać numer sierpniowy.
1: No tak, tak, tak.
0: Już jutro ostatni dzień sierpnia i ten kawałek jest taki jak ostatni dzień sierpnia, nie? Pablo Paweł miał kiedyś taki kawałek bardzo nostalgiczny, ostatni dzień sierpnia.
1: Tak, kurczę, taki już jest no, jesienny ten numer, no. My tu jeszcze w letnim klimacie, Kalifornia, a tutaj już Kamil nas wprowadza w jesienną nostalgię. Hola, hola, jeszcze nie, jeszcze cieszmy się latem.
0: No to zobaczymy, co przygotuje na wrzesień.
1: Ale fajnie, fajnie, jak zawsze Kamil naprawdę jest jakoś w tych numerach.
0: A jak, jeszcze Urbek, Bicik, taki nostalgiczny. No dobra, to przejmuj konsoleta. Co teraz zagrasz?
1: No to skoro sierpień, skoro August, no to pierwsze moje skarżenie to August Green, czyli ekipa, którą w 2018 roku stworzyli Common, Robert Glasper i Karim Riggins i panowie właśnie jako August Green wydali jedyny swój album z bardzo ładną taką okładką w sepi utrzymaną w kolorach takich beżowo-brązowych. No i cały album jest mega jazzujący, dużo pianinka, żywej perkusji, Karima Rigginsa, no i Common spinający. To wszystko, a z tej płyty wybrałem numer o tytule The Time. Także najwyższy czas na August Green.

0: Rapsesja.
1: No ładnie nam pan tu przykomonił.
2: No, mam nadzieję, że poczuliście razem z nami funk tego jointa. Come on, Bilal i Jill Scott, Funky for You. Numer, który ma już 26 lat, ukazał się w 2000 roku na płycie Come On, I Like Water for Chocolate. A dzisiaj z tej okazji też, że na Popkillerze ukazał się nasz wywiad z Bilalem. 20-minutowa rozmowa wideo, także jak wejdziecie sobie na popkiller.pl, to tam możecie obejrzeć rozmowę z jednym z najwspanialszych wokalistów soulowych, którzy ukazali się na scenie po roku 2000, rozchwytywany przez
1: wszystkich. I to ty robiłeś wywiad, tak?
2: Tak.
1: Wywiad Marcina.
2: Bilal rozchwytywany przez wszystkich, od Kendricka Lamara po Beyoncé, Jay-Z, Guru. No tych, ta lista współpracy jest naprawdę kosmiczna. Nie było czasu spytać o wszystko, ale opowiedział nam Bilal o współpracy z Jay Dillą, z Maciem Millerem. Zrobił taki przelot przez całą swoją dyskografię. Jak zobaczył płyty rozłożone na stole, to nawet nie musiałem o te płyty poszczególne pytać. Sam zaczął opowiadać o każdej i z taką fajną retrospekcją i z perspektywy czasu, jakby patrząc na całą swoją 25-letnią już karierę, bo w tym roku w lipcu minęło 25 lat od...
1: Ale karierę solową.
2: Karierę solową.
1: Bo wcześniej przecież u wielu artystów już śpiewał, nie tylko
2: no
1: refreny.
2: Tak. No a w tym roku ukazało się, znaczy w tym roku wybiło 25 lat od ukazania się jego debiutanckiej płyty First Born Second, gdzie też były rapowe wątki. Nawet można by coś zagrać w sumie z tej płyty.
1: Most Def Common, nie?
2: Most Def Common.
1: A wziąłeś jingle od Bilala?
2: Wziąłem, ale tylko do Soul Parku. Nie pomyślałem, żeby do Rapsesji też wziąć.
1: Bo patrz, co ja mam do Rapsesji.
2: No, jest. Kurczę, to może zagramy.
1: A czekaj, bo to nie
2: rapowy
1: tutaj.
2: Rapowy joint też.
1: Bo ja ci mówię, patrz, co tu mam, a zły chebelek do góry poszedł. Patrz, co mam. 1, 2, 1, 2, this is common sense, this is common, y'all, mic testing, and right now you in tune with Rap Session, y'all stay in tune, alright, peace.
2: Tak jest.
1: No to co, zostajemy w klimacie jeszcze?
2: Pozdrowienia od Komona.
1: Chicagowskim.
2: No dobra, to zagrajmy w takim razie coś z tej płyty Bilala, a ja wam wszystkim polecam album First Born Second, przepiękny kawał soulu, takiego też mocno eklektycznego soulu, neo-soulu, tam były różne inspiracje. Nawet Dr. Dre z dwoma bitami. No a później Bilal z każdą płytą też ewoluował i o całej tej swojej muzycznej drodze opowiedział w naszej rozmowie na Popkillerze. Także pełen pakiet. A tymczasem Bilal, Mos Def i Common na bicie J. Diddy, Reminisce.

0: Reabsesja.
1: No, ale wjechaliśmy.
2: Wiesz, jak nazywała się złota era w San Francisco?
1: Jak?
2: Gold Rush. Nie, no głupi żart.
1: Ale tak, gorączka, no. Złota, no.
2: Miasto kojarzone właśnie bardzo z gorączką złota, a w czasach rapowej złotej ery zdecydowanie, moim zdaniem, ale pewnie zdaniem Frisco Man, też wybijał się Selski. I jeszcze Dredok. Dwóch bardzo takich truskulowych raperów z San Francisco. Przyniosłem go dzisiaj nie przypadkiem. To jest, wiesz, jakiś kawałek z 94 roku. Mogę go przynieść kiedykolwiek. Ale on mi idealnie dzisiaj pasuje, żeby cię wypytać o twoje wakacje. Oh. Bo byłeś w Szwajcarii, w Lozannie, a przecież San Francisco nazywana jest amerykańską Lozanną.
1: No właśnie. Nawet myślałem o tym, że o, to tak go odprowadzę, to, ale faktycznie tak, zgadza się. Aczkolwiek dowiedziałem się o tym dopiero już po powrocie do Warszawy, a jak pojechaliśmy do Lozanny, to było takie zaskoczenie, bo wysiada się z dworca i jakby nie widać niczego oprócz budynków i nie widać nic, co jest za tą ulicą, na której jesteś. Bardzo nietypowe, jak u nas wysiądziesz na Centralnym, widzisz wszystko. Tak. Masz pole widzenia, patrzysz sobie, gdzie chcesz iść i tam idziesz. A tam wysiadasz, wąskie uliczki, wysokie budynki i po prostu no nie widać nic. Idziesz po mapie, okej, okay, dobra, to na Starówkę. Ulice idą do góry, faktycznie.
2: Prawie pionowo.
1: Jak w San Francisco, idą do góry, do dołu, są wąskie i najpierw nie wiedziałam, o co chodzi, co jest z tym miastem nie tak. I dopiero, że ciężko się tam po prostu poruszać, zwłaszcza przy upale 30 stopni ponad, no to taka wędrówka przez miasto piesza jest dość męcząca. Także przebicie się na Starówkę, potem powrót, no dobra, to teraz nad jezioro. I z tej Starówki, z tego wzgórza położonego 500 metrów nad poziomem morza, nagle próbujesz dostać się nad morze

0: znaczy nad jezioro piechotą, no to też jest niezła wędrówka, ale przypadkiem w końcu udało się znaleźć kolejkę.
1: Czyli tramwaj San Francisco.
0: Tak, taka kolejka, takie metro, ale naziemne. I wsiadasz do tej kolejki i dosłownie 5 minut jesteś nad jeziorem, a tak to trzeba by iść jeszcze z 40 minut. No ale nie wiedziałem o tym, jadąc do Lozanny. To był trochę taki znów spontan. Gdybym wiedział, to bym nie był zdziwiony, że o co chodzi z tym miastem. Nic nie widać, wszystko takie wąskie, jakieś klaustrofobiczne, ciężko się poruszać. Żadnych autobusów tam nie było, bo ulice za wąskie. Na rowerach tam praktycznie nikt nie jeździł. No bo też weź jeździ sobie po takich ulicach. No natomiast tą kolejkę mają rozkminioną całkiem fajnie, ale jednak jest to miasto troszkę inne niż San Francisco. Ale widzę cechy wspólne.
1: Może oceanu brakuje i tak. Golden Gate.
0: No, ale tak, miasto położone na trzech wzgórzach. Także no, naprawdę wyjątkowe dość. Polecam. Aczkolwiek polecam też się przygotować, jakby ktoś się wybierał, żeby wiedzieć, z czym będzie trzeba się zmierzyć pod kątem wędrówki pieszej.
1: To co, może zamiast Lozanny to pozostaniemy sobie w tym Frisco?
0: Zostaniemy we Frisco, tam przyjemnie się spędza czas, zwłaszcza jeśli chodzi o rap, bo rapu z Lozanny niestety nie udało mi się przynieść, ale rap z San Francisco czy z Oakland to zawsze jest dobry wybór. I po numerze Living in the Bay przenieśmy się do czasów współczesnych i zagrajmy świeżynkę z najnowszej poczwórnej płyty E40, Turning My Money Over, quadruple album, numer Night in the Bay. To jest oczywisty wybór, dlatego że pojawia się tam Anderson .Paak.
1: A ty wiesz, że E40 to jest 5 lat starszy od Selskiego?
0: O, widzisz.
1: I wciąż rapuje.
0: Rapuje i to jak? No E40 wciąż w formie. Wciąż w formie i to no, poczwórny album wydał, więc widać, nie brakuje mu weny, nie brakuje mu tematów. A numer Night in the Bay naprawdę fajnie, przyjemnie buja. E40, Anderson .Paak i I'll Be Sure, czyli kolejny oldschoolowy wyjadacz R&B.

0: this, yo.
1: A jednak, nie tylko San Francisco, jednak do Szwajcarii też się przenieśliśmy.
2: No, przenieśliśmy się do Szwajcarii, skoro już też wywołana do tablicy, ale nie do Lozanny, a do Curychu. Skąd co prawda nie pochodzi raper, którego słyszeliście przed chwileczką, ale gdzie mieszka? Raper to Barney Artist, którego odkryłem w 2018 roku, gdy wydał płytę Home is where the art is. Jest to raper pochodzący z Londynu i jakoś, chyba nie wiem, czy to było w pandemii, czy tuż po pandemii, przeprowadził się do Szwajcarii, do Curychu, gdzie chyba cały czas mieszka, albo tak jedną nogą tu, jedną nogą Londyn, ale w każdym razie dużo filmików wrzucał przez ostatnie lata ze Szwajcarii. No więc nie jest to szwajcarski rap, ale jest to raper tworzący obecnie w Szwajcarii, a numer, który poleciał, nosi nazwę Rose Thorn i pojawia się tu gościnnie wspaniały wokalista brytyjski Dornick.
1: Bardzo fajne. I też Barney Artist ma numer nawet z Tomem Miszem, który tak, jest niesamowicie tak, popularny, nie?
2: Tak, no.
1: Bardzo mi się to podoba. Dobra, to ja teraz przyjdę do czegoś polskiego, bo ze Szwajcarii już do Polski trochę bliżej i zagram numer, który no mega mi się podoba i w ogóle mnie bardzo zaskoczył, dlatego że to jest numer wspólny Fisza i Sokoła, tak naprawdę tworzywa, jak rozumiem, i Sokoła, ale mi od lat rzeczy Fisza się nie podobały, powiem szczerze, nie, że miałem wrażenie, że to już jest zupełnie nie dla mnie. Nie krytykuję, no, ma swoich odbiorców. Byłem nawet na święcie Starówki z Procentem, sobie poszliśmy na koncert Tworzywa i fantastycznie się bawiłem, tylko że to był taki przekrój ich, wiesz, od samego początku, czyli 20 lat temu, jeszcze po jakieś solowe fisze i trochę tych nowości i jakiś kawałek właśnie z tej płyty, która teraz nadchodzi niedługo, więc jak było tak przekrojowo, to się świetnie bawiłem, nie? A jak słucham najnowszych jego rzeczy, to raczej mnie to odrzucało. A drugi artysta, który jest tutaj w kawałku Tyle śladów, jakie zaraz usłyszycie, Sokół, no mam wrażenie, że od debiutanckiego solo, kurczę, no nic mi się od Sokoła nie podobało. Mhm. Wiesz, i byłem bardzo zawiedziony jednym i drugim, albo po prostu robili coś, co do mnie nie trafiało, nie? I nagle wjechali z tym kawałkiem. No to jest Czerwona Sukienka AD2026. I jak to usłyszałem, jak oni w ogóle świetnie się uzupełniają w tym numerze, jaki to jest kawałek, no taki, to też Martin Flint fajnie napisał, że on lubi, jak raperzy w kawałku mają, wiesz, różne style, ale mimo wszystko idą w jednym kierunku i słuchają się nawzajem. A to jest właśnie kawałek konceptualny, gdzie oni po prostu, wiesz, wręcz wersami do siebie odpowiadają, rozmawiają ze sobą. Wiesz, nie kawałek nagrany, napisany gdzieś tam na kolanie i nagrany u siebie w studiu, drugi u siebie w studiu, tylko no kawałek stworzony naprawdę wspólnie. I mało jest rzeczy takich w polskim rapie, a tu jeszcze Fisz i Sokół i jeszcze tak nostalgiczny, tak sentymentalny numer. No nie będę wam opowiadał fabuły, zaraz usłyszycie, no ale ja tak się jaram z tych wszystkich nawiązań i z tego konceptu, no rozpływam się, wiesz?
2: Ale to też fajnie, że siadło ci, no bo jednak jak się pomyśli, to Fisz i Płoć powinni mieć wspólny flow.
1: No ja jarałem się tym Fiszem właśnie za czasów Czerwonej Sukienki, a jeszcze wcześniej, jak było OMP, nie, to no mega mi się na początku polskiego rapu ten Wilanów podobał. No
2: chociaż to tak w przyrodzie to Sokół stanowiłby zagrożenie dla Fisza, oczywiście. Prawda?
1: Dobrze, że się jakoś dogadali.
2: Jakoś się dogadali, na szczęście.
1: To co? Fisze, Madę, Tworzywo, Sokół, Zorza i wymieniliśmy wszystkich artystów, którzy współtworzą ten numer pod tytułem Tyle śladów. Świeżutki singiel.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż

0: Kancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile

0: Zupełnie nie rapowy, ale Kuba Knap. Dlatego myślę, że można zagrać w rap sesji, nawet jak to jest w zasadzie 100%-towy blues, nie?
1: Takie męskie granie.
0: No,
1: bardziej klimatnie.
0: Bardzo, bardzo śpiewane, bardzo bluesowe, ale ten sznyt rapowy w Kubie to zostaje zawsze, w sensie słychać po prostu, że jest raperem. Jak go widzisz, to wiesz, że jest raperem. Jak go słyszysz, to wiesz, że jest raperem. Po prostu Kuba Knap, 100% hip-hop.
1: No tak, ale mocno takie jakieś bluesowe wręcz inspiracje faktycznie.
0: Ale pasuje też tytułem do rap sesji bardzo. Kawałek nazywa się Niedzielny.
1: No idealnie, idealnie na dzisiaj. A skoro też motyw niedzielny, no to też podpasuje ostatni numer, który dziś zagramy, o tytule Find God, czyli taki, można powiedzieć, kościelny, niedzielny klimat tutaj. A numer ten nagrał raper z Atlanty Kenny Mason, który już w tym tygodniu wystąpi w Warszawie. Kenny Mason...
0: Nie masz pojęcia, w jakim klubie.
1: No właśnie, nigdy będziemy nie pamiętam, w jakim sprawdzać. Klubie. W klubie Hybrydy. 4 września Kenny Mason w klubie Hybrydy. Polecamy, zapraszamy, bo będzie
0: Hybrydy
1: to...
0: Hybrydy na świeżo odremontowanej złotej.
1: O właśnie, no tak, tak. Będzie to na pewno fajny koncert. Kenny Mason to raper, którego mocno propsują Denzel Curry, J.I.D. też współpracował z J.I.D. nieraz. Ma go na swojej najnowszej płycie, Bulldog, ale z tej płyty zagramy numer taki bardziej rap sesyjny, taki soulfulowy trochę. Właśnie Find God, gościnnie Dominik Fike?
0: Nie
1: mamy pojęcia. Jakiś wokalista w każdym razie bardzo ładnie śpiewa, więc myślę, że idealnie to siądzie. No i polecamy koncercik i co? Udanego tygodnia.
0: Widzimy się w Hybrydach.
1: Widzimy się w Hybrydach.
0: A słyszymy się za tydzień w Radiu Campus. Zostańcie z nami, bo już po 23. A nie będę wam składał obietnic, co będzie po 23. Nie wiem, czy będzie synteza FM.
1: Jest.
0: Super.
1: Będzie.
0: Czyli jest synteza FM.
1: Czyli pozdrawiamy Michała Polskiego.
0: Michał Płociński
1: i Marcin Tani.
0: Trzymajcie się.
1: Jo.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Pora na kolejną przechadzkę przez świat muzyki elektronicznej, muzyki techno na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz, od godziny 23 do północy, jak w każdą niedzielną noc. A dzisiaj chciałbym zaprezentować wam nagranie, za którym stoi znakomity DJ i producent pochodzący z Ukrainy, z Kijowa, twórca serii Enigma. Mowa o Bohdanie. Chciałbym, aby właśnie Bohdan dzisiaj przejął stery i podczas dzisiejszej sesji poprowadził nas w jemu tylko znanym kierunku. To nagranie, które już słyszycie za moim głosem, zostało zrealizowane na rzecz serii Monument i Bohdan daje tutaj popis swoich umiejętności DJ-skich, ale też wskazuje na swoje zdolności pod względem selekcji, doboru brzmień. Stworzył pulsującą, hipnotyzującą, niezwykle spójną, moim przynajmniej zdaniem, opowieść. I chciałbym dzisiaj zaprosić was do wsłuchania się w jej szczegóły, w te wszystkie wymiary, które udało się zawrzeć w tym około godzinnym opowiadaniu. Zatem przed wami Bohdan, słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. I teraz zapraszam, abyśmy zamienili się w słuch. Przypomnę, Bohdan dla serii Monument. Słuchamy.

0: Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Bohdan, ukraiński producent, DJ, rezydujący w Kijowie, twórca serii Enigma. Mam nadzieję, że udało się was zainteresować tą opowieścią. Jeśli tak, koniecznie sięgnijcie do tego, co ma do zaoferowania ten znakomity DJ i twórca Bohdan. Mam nadzieję, że uda się was zachęcić do kolejnego spotkania. Zapraszam już za tydzień o godzinie 23:00, jak zawsze na antenie Radio Campus Synteza FM, czyli przechadzki przez świat muzyki elektronicznej, muzyki techno. Dziękuję bardzo. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla was. Michał Wolski, kłaniam się nisko. Życzę wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i zapraszam do kolejnej sesji, podczas której przemierzać będziemy ten abstrakcyjny świat muzyki. Synteza FM właśnie dobiega końca. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zaprasza Michał Wolski.